0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundery!
6: Kto?
7: Wundery!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: W kalendarzach piątek to 15 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
14: Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomego wstrzymania wyjazdu amerykańskiej grupy pancernej do Polski. W jej skład wchodzi ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. O szczegółach Paweł Żuchowski.
15: Na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef tej Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczby sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: Rosja wybiera eskalację zamiast negocjacji. Tak najnowszy rosyjski atak na Kijów komentuje kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak dodał, Niemcy nadal stoją po stronie Ukrainy, a Kijów i jego partnerzy pozostają gotowi do rozmów o sprawiedliwym pokoju. Przypomnę, zeszłej nocy w ataku na Kijów zginęło ponad 20 osób, w tym troje dzieci. W stolicy Ukrainy dzisiaj ogłoszono żałobę. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych. Tak mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną? O tym Krzysztof Berenda.
16: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
17: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
16: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
17: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
16: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
13: To nie będzie pogodny dzień, to nie będzie pogodny weekend. Niestety deszcz, burze, wszystko to zdarzyć się może w ciągu kilku najbliższych dni. W tej chwili najcieplej w Katowicach prawie 12 stopni, najzimniej niecałe 3 w Reskun na zachodnim Pomorzu. A dzisiaj wprawdzie będzie dość ciepło, solidny dwucyfrowy wynik pojawi się, to jednak na niebie rządzić będą chmury, z tych chmury opady deszczu, a niewykluczone, że lokalnie tak że zagrzmi. Warunki biometeo niestety dzisiaj nie najlepsze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
20: O tym mówiliśmy w czwartek. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach jedna nieprzemyślana uwaga zakończyła pasażerce urlop, zanim jeszcze wsiadła do samolotu. Około 3:30 nad ranem kobieta podczas odprawy bagażowej oświadczyła, że w jej walizce znajduje się karabin. Co działo się dalej? O tym nasz reporter.
21: Natychmiast wkroczył zespół interwencji specjalnych Straży Granicznej. Podróżną wylegitymowano, a jej bagaże dokładnie sprawdzono. Żadnych niebezpiecznych przymiotów w walizkach nie było. Kobieta dostała 500 zł mandatu. Kapitan samolotu lecącego do tureckiej Antalii odmówił wpuszczenia jej na pokład. Straż Graniczna przypomina, że żarty o broni, bombach czy materiałach wybuchowych na lotnisku zawsze uruchamiają procedurę bezpieczeństwa. Mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami.
20: To jednak nie wszystkie interwencje pograniczników w Pyrzowicach.
21: Interwencja była konieczna na pokładzie samolotu lecącego z Aten. Funkcjonariusze zajęli się 57-letnim pasażerem, który podczas lotu wyjął z bagażu własny alkohol i zaczął go spożywać, mimo że jest to zabronione na pokładzie przez większość linii lotniczych. Uwagę zwróciła mu stewardesa, ale pasażer zareagował awanturą, odmówił też wykonania poleceń załogi. Po wylądowaniu w Pyrzowicach interweniowali pogranicznicy. Pasażer został wylegitymowany i ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
20: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację. Znów zmienia się organizacja ruchu dla tysięcy mieszkańców dzielnicy Północ. Drogowcy właśnie wkroczyli na skrzyżowanie Alei Wyzwolenia, Sosabowskiego i Kukuczki. Dla części mieszkańców szykują się nowe utrudnienia, ale za to odetchną częstochowianie, którzy mogą już swobodnie dojechać do parkingu w rejonie mieszkań przy ulicy Pużaka. Część nowej drogi, chodników i ścieżki rowerowej już są użytkowane.
22: Mamy zmianę organizacji ruchu. Umożliwiony dojazd do ulicy Pużaka tym fragmentem tego odcinka, który został już przebudowany, z jednoczesnym zamknięciem przejazdu przez styk Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, właśnie gdzie ta krzyżówka będzie przebudowywana. W związku z tym niemożliwy będzie przejazd do odwołania ulicą Kukuczki na wysokości Wyzwolenia, za wyjątkiem autobusów częstochowskiego MPK.
20: Ruszajmy się w tej części dzielnicy ze wzmożoną ostrożnością, apeluje Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg. Drugi jednokierunkowy odcinek czeka nadal na przebudowę. Ekipy wykonawcy wkrótce zajmą się północną nitką Alei od Lasku Aniołowskiego w kierunku tramwajowej pętli i ulicy Fildorfa Nila.
22: Inwestycja postępuje po realizacji tych prac, które są teraz przewidziane na najbliższe tygodnie na krzyżówce Kukuczki Wyzwolenia. Wykonawca przejdzie na drugą, niedotkniętą dotąd nitkę Alei Wyzwolenia, bowiem obie jezdnie będą w przebudowie. Jednocześnie pamiętajmy, że cały czas jest plac budowy, więc poruszamy się w obrębie przebudowywanej Alei Wyzwolenia zgodnie z oznakowaniem poziomem pionowym, z zachowaniem należytej ostrożności, bowiem nawet tam, gdzie można się już poruszać, nie mieć świadomość, że jest to plac budowy.
20: Terminy pozostają aktualne, a po zimowych przestojach teraz roboty drogowe nabierają tempa. Prace w obrębie odcinka Alei Wyzwolenia przewidziano do połowy tegorocznych wakacji, informuje MZD w Częstochowie. W sezonie skorzystamy też zapewne z rozbudowanej w tym rejonie sieci rowerowej.
22: To da możliwość skomunikowania się z ludnymi osiedlami po stronie ulicy Pużaka, Witos, Kosa i z dojazdem do Lasu Oniarskiego także rowerzystom, co będzie też spięciem z dotychczasową infrastrukturą w ciągu ulicy Fildorfa Nila. Całość inwestycji ma mieć swój finał w okolicach końca lipca. Połowa wakacji to jest ten czas, kiedy będziemy wypatrywać oddania do użytku. To jest, jak deklaruje wykonawca, możliwe, więc nie przewidujemy na razie opóźnienia tego terminu.
20: Przekazał rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Maciej Hasik koszt całej inwestycji już po rozszerzeniu zakresu prac o odrębną drogę pieszo-rowerową wynosi 3 300 000 zł. To pieniądze ze środków własnych budżetu miasta Częstochowy. Policja przestrzega i potwierdza, wciąż jeździmy jak piraci, niebezpiecznie i nagminnie gromadzimy też punkty karne za kierownicą. Piraci drogowi stale są obecni na drogach, a częstochowski WORD pęka w szwach. Kierowcy z naszego regionu masowo ruszają, by redukować wstydliwe punkty za prędkość.
21: Policja ostrzega, wciąż jeździmy zbyt szybko i niebezpiecznie, co skutkuje lawinowym przyrostem punktów karnych. Rozwiązaniem dla wielu kierowców są kursy redukujące, które pozwalają jednorazowo pozbyć się 6 negatywnych oczek, choć szkolenie do tanich nie należy, a skorzystać z niego można tylko raz na pół roku. Wolne miejsca znikają w ekspresowym tempie. Jak sprawdziliśmy, najbliższe terminy są już niemal całkowicie zarezerwowane. Zostały jeszcze ostatnie majowe wolne miejsca. Przypominamy, że kurs trwa jeden dzień i składa się z 8 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Zapisy prowadzone są telefonicznie bądź online. Nie maleje zainteresowanie, a WORD w Częstochowie stale ogłasza kolejne terminy szkoleń. Nie ma problemów z obsadą. Warto pamiętać, zamiast płacić i uczęszczać na kurs, by redukować punkty karne, lepiej ich nie zdobywać. Dlatego za drogówką przypominamy, noga z gazu, również na rzecz bezpieczeństwa.
20: Informował Mariusz Osyra. Telefon za kierownicą to prosta droga do wypadku, tymczasem przestrzega policja i podsumowuje ostatnią dobę na drogach w regionie. Doszło do 145 zdarzeń, a rannych zostało 5 osób. Mundurowi alarmują, często winne są zachowania, które rozpraszają nas w trakcie jazdy.
0: Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn zagrożeń na drodze jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu komórkowego podczas jazdy. Takie zachowanie jest wykroczeniem zagrożonym mandatem w wysokości 500 zł oraz 12 punktami karnymi. Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
20: Nagminne korzystanie ze smartfonów za kółkiem to plaga, którą widać także na ulicach Częstochowy. Każda sekunda nieuwagi może kosztować życie, dlatego drogówka zapowiada wzmożone działania, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Komendy Policji. Wybór wymarzonej szkoły coraz bliżej. W Częstochowie ruszyła miejska rekrutacja do placówek ponadpodstawowych. W miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych na absolwentów podstawówek czeka łącznie blisko 3,5 tysiąca miejsc. Mariusz Osyra z dodatkowymi szczegółami dla kandydatów i ich rodziców.
21: Cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Wnioski można składać do 22 czerwca. Co ważne, kandydaci do oddziałów sportowych, wojskowych czy dwujęzycznych klas mają na to mniej czasu, bo tylko do 2 czerwca. Każda ze szkół na skutek niżu demograficznego chce pozyskać jak najwięcej uczniów. Po zdaniu egzaminów ósmoklasisty na przełomie czerwca i lipca konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji o uzyskane wyniki. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, a ostateczne potwierdzenie przyjęcia nastąpi 21. Szczegóły oraz formularze rekrutacyjne są już dostępne na stronie Śląskiego Systemu Naboru. Pamiętajcie, by nie zwlekać z wyborem szkół dla siebie i pilnować najważniejszych terminów.
20: Informował nasz reporter. Dobre wieści dla tych, którzy zdążyli już zmarznąć w mieszkaniach tej wiosny. Znów można odkręcić zawory grzejników. Zimni ogrodnicy nie dali o sobie zapomnieć, dlatego w częstochowskich mieszkaniach znów płynie ciepło. Choć sezon grzewczy w zasobach miejskich ZGMU oficjalnie kończy się 5 maja, kapryśna aura wymusiła zmianę planów. Przy dużych wahaniach temperatury i chłodnych nocach budynki zaczęły się błyskawicznie wychładzać, dlatego zarządca podjął decyzję o wznowieniu dostaw. Stosowne pismo trafiło do firmy Fortum. I jak zapewnia magistrat, ciepło w kaloryferach znów płynie. Portfel mieszkańca powiatu lublinieckiego ma się coraz lepiej. Najnowsze dane GUS-u rzucają nowe światło na to, ile tak naprawdę zarabiamy w naszym regionie.
21: Okazuje się, że w zestawieniu mediany wynagrodzeń Lubliniec z wynikiem ponad 7600 zł brutto znacząco wyprzedza Częstochowe. Wyższe zarobki niż w stolicy północnego subregionu notują też mieszkańcy Koszęcina i Boronowa, a gmina Herby praktycznie jej dorównuje. Statystyki za listopad ubiegłego ubiegłego roku potwierdzają, że wysokie pensje przestały być domeną wyłącznie największych miast i polskich aglomeracji, choć do katowickiej mediany przekraczającej 8 tysięcy złotych jeszcze nam trochę brakuje, to lokalny rynek pracy dynamicznie goni liderów. Dla porównania, dla Częstochowy wyliczono ją na poziomie 6894 zł brutto, a w Katowicach to kwota 8002 zł brutto.
20: O lokalnych zarobkach informował Mariusz Osyra.
19: Więcej na radiojura.pl.
13: Kiedy pojawia się piątek, piąteczek, piątunio, jakoś tak inaczej człowiek podchodzi do życia i inaczej podchodzi do dnia. Mam nadzieję, że nie będzie wam się zbytnio dłużył. Na pewno przemkniemy szybciutko przez poranek, a my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
19: Radio Jura.

0: Świąteczkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas czas na kartkę z kalendarza. Okazje do świętowania, bo dzisiaj od nich zaczynamy. Jest ich sporo. Mamy Międzynarodowy Dzień Rodzin, jest Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, jest Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania, Patronalne Święto Rolników i jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No dzisiaj wszyscy ci, którzy korzystają z tego środka komunikacji, łatwo mieć nie będą, zważywszy na okoliczności przyrody. Słońce wstało dzisiaj 20 minut przed piątą, zacznie zachodzić 23 minuty po 20, a dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 42 minuty. 15 dnia maja swoje imieniny świętują Zofia, tak jest to, ta zimna Zośka. Jest także Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz, a także Florenty. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
6: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka

0: Light. Zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031.
3: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
4: To pewne. Niskie

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: W Częstochowie dzisiaj sporo będzie działo za naszymi oknami. Pochmurno, opady deszczu, niewykluczone także, że zagrzmi, ale też jest szansa na przejaśnienia. No i jeśli chodzi o ten weekend, to będą ostatnie przejaśnienia, bo jutro cały dzień pochmurny z opadami deszczu. W niedzielę też czeka nas dzień pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Podobnie ma być w poniedziałek. Nadzieja od wtorku więcej pogodnego nieba i więcej stopni na termometrach. Dzisiaj do 14, jutro 13. W niedzielę ledwie 10.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Człowiek przyzwyczaja się do dobrego, prawda? Wyobrażacie sobie świat bez ciepłej wody w kranie? No, niektórzy muszą sobie tak jakoś radzić. Nie wiem, czy słyszeliście, to historia sprzed wielu lat. Alcatraz to było jedyne więzienie federalne w Stanach Zjednoczonych, które zapewniało więźniom gorące prysznice. No i wynikało to z logiki myślenia pracowników tego więzienia. Wydumali, że więźniowie, którzy przyzwyczają się do ciepłej wody, no nie będą w stanie wytrzymać zimnej wody Zatoki San Francisco, gdyby im przyszło do głowy, żeby uciekać. My nigdzie nie uciekamy, zostajemy z wami. Nieważne, jaką wodę mamy w kranie, ważne, że za chwilę pięknie wam zagramy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita.

0: Pakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Niezbyt zadowoleni będą organizatorzy imprez plenerowych. Generalnie wszyscy ci, którzy planowali w ten weekend wypoczynek na świeżym powietrzu, no chyba delikatnie muszą skorygować swoje plany. No, o pogodzie, która nie będzie nas rozpieszczała, powiem po godzinie 7, a za chwilę punktualnie o tej godzinie przekażemy wam kolejne wiadomości.
1: Powrót ogrzewania w mieszkaniach ZGM TBS w Częstochowie. Dworzec PKP w Lublińcu doczeka się gruntownej metamorfozy. Sztangista ZS-u Częstochowa z kolejnym sukcesem. I o tym powiem punktualnie o 7. Katarzyna Fica. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
4: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
13: Po reklamie.
14: Dziś piątek to 15 dzień maja, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
15: Katarzyna Ficas, zapraszam. Zimni ogrodnicy dali nam się we znaki, ale mamy dobre wieści. W częstochowskich mieszkaniach znów popłynęło ciepło, choć sezon grzewczy w zasobach miejskiego ZGM-u oficjalnie zakończył się 5 maja. To gwałtowne ochłodzenie wymusiło zmianę planów. Przy dużych wahaniach temperatury i chłodnych nocach budynki zaczęły się błyskawicznie wychładzać. Dlatego zarządca podjął decyzję o wznowieniu dostaw.
16: O tym się mówi w regionie.
15: Dworzec w Lublińcu doczeka się gruntownej metamorfozy. PKP ogłosiło właśnie przetarg na projekt przebudowy tego ważnego węzła. Inwestycja realizowana w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom ma połączyć nowoczesne rozwiązania z lokalną tradycją.
17: Wyłoniony w postępowaniu wykonawca opracuje dokumentację, która stanie się fundamentem dla późniejszych prac budowlanych. Zainteresowani wykonawcy swoje oferty mogą składać do 20 maja bieżącego roku. Dworzec przejdzie gruntowną metamorfozę. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę estetyki budynku, ale przede wszystkim podniesienie komfortu pasażerów. W ramach prac przewidziano renowację elewacji i wnętrz z poszanowaniem architektury budynku, w tym zachowanie i konserwację mozaiki z lat 70. znajdującej się wewnątrz budynku.
15: Mówiła nam Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji Polskich Kolei Państwowych. Firmy, które chcą zaprojektować nowy dworzec, mają czas na składanie ofert tylko do 20 maja.
16: Wracamy do sprawy.
15: Robotyczny przyjaciel namieszał w arkuszach. Częstochowscy uczniowie są już po najważniejszym sprawdzianie w podstawówce, ale to tekst Stanisława Lema o auto Mateuszu wzbudził największe emocje i kontrowersje. Dla wielu był to najtrudniejszy Polski ostatnich lat.
18: Uważam, że się dobrze przygotowałam, jednak w porównaniu do poprzednich lat forma była troszeczkę inna i troszeczkę dziwna, jak dla mnie.
19: Uważam, że egzaminy nie poszły mi źle, ale zawsze mogło być lepiej.
2: Wszystkie moje egzaminy ogólnie poszły dobrze, ale mogło być zawsze lepiej, ale nie jestem z tego niezadowolona. Myślę, że dobrze napisałam na tyle, ile potrafiłam.
19: Najtrudniejsza dla mnie okazała się matematyka, tak jak myślałem.
18: Najtrudniejszym egzaminem był dla mnie polski, a reszta była całkiem okej i myślę, że mi gładko poszło.
2: Nie miałam żadnego najtrudniejszego egzaminu. Myślę, że wszystkie były akurat optymalne, tylko troszkę dziwna formuła.
15: Mówili Kaja, Tymek i Daria. Oficjalne wyniki poznamy 3 lipca. Choć egzaminy za nami, przypominamy, że obowiązek szkolny trwa do końca czerwca. A na koniec o kolejnym sukcesie Tomasza Miklasa z klubu uczelnianego AZS Częstochowa.
16: Sport w Radiu Jura.
15: Tomasz Miklas po raz kolejny udowodnił, że wiek to tylko liczba. 60-letni sztangista znów stanął na podium Pucharu Polski Masters, tym razem w Terespolu. Zawodnik wygrał w swojej kategorii i zajął 3. miejsce w klasyfikacji Open. W rwaniu osiągnął 65 kg, a w podrzucie 85. To kolejny dobry występ Tomasza Miklasa. W kwietniowych zawodach ustanowił rekord Polski w rwaniu, podrzucie i dwuboju. Teraz reprezentant AZS-u Częstochowa przygotowuje się do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Masters. I tym tematem kończymy wiadomości z naszego regionu. Czas na kraj i świat.
0: Donald Trump zmniejsza liczbę żołnierzy USA w Europie. Pod takim tytułem telewizja CNN na swojej stronie internetowej opisuje kulisy decyzji Pita Hegseta.
9: Notatka podpisana przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych według CNN nagle wstrzymała planowane rozmieszczenie 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii, która miała rotacyjnie przemieszczać się przez Polskę i inne kraje, w tym kraje bałtyckie i Rumunię. Część personelu brygady była już w Europie i teraz musi wrócić do USA.
0: W notatce anulowano również rozmieszczenie w Niemczech batalionu specjalizującego się w wystrzeliwaniu rakiet i pocisków dalekiego zasięgu oraz nakazano usunięcie z kontynentu dowództwa w Europie nadzorującego te zdolności.
9: Zmiana nastąpiła po tym, jak Donald Trump skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran i wielokrotnie krytykował państwa NATO za brak udziału w wojnie z Iranem.
0: Przypominamy, rzecznik Pentagonu Sean Parnell 1 maja ogłosił, że Pentagon wycofa około 5000 żołnierzy z Niemiec po dokładnym przeglądzie sił Departamentu w Europie.
9: Odwołanie zaplanowanych rotacji miałoby być sposobem na obejście wyzwań logistycznych związanych z szybkim wycofaniem sił stacjonujących na stałe w Niemczech, zwłaszcza tych, których rodziny również są w Europie.
0: No i teraz liczby. W Brygadowej Grupie Bojowej, której rozmieszczenie w Europie zostało odwołane, znajduje się około 4700 żołnierzy, w batalionie rakiet dalekiego zasięgu ponad 500 wojskowych, zatem 5200 osób personelu.
9: Polski rząd od wczoraj uspokaja, dementując informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
13: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej.
0: Tak powtarzał wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Szef CIA John Ratcliffe w Hawanie. To jest pierwsza taka podróż szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na Kubę od czasu rewolucji w tym kraju w 1953 roku.
9: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Pawle, co wiemy o tej wizycie?
20: Dzień dobry. Szef CIA spotkał się w stolicy Kuby, Hawanie, z przedstawicielami kubańskiego rządu. Miał przekazać władzom Kuby wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy dokonują zmian. Trump chce zaangażować się w zmiany na wyspie. W komunikacie rządu w Hawanie napisano, iż obie strony podkreśliły swoje zainteresowanie rozwijaniem dwustronnej współpracy między organami ścigania w interesie bezpieczeństwa obu krajów, a także bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Od kilku dni wiadomo także, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Kubie pomoc humanitarną. Miałoby to się odbyć poprzez Kościół katolicki. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733-267-267.
14: W Częstochowie dzisiaj sporo będzie działo za naszymi oknami. Pochmurno, opady deszczu, niewykluczone także, że zagrzmi, ale też jest szansa na przejaśnienia. No i jeśli chodzi o ten weekend, to będą ostatnie przejaśnienia, bo jutro cały dzień pochmurny z opadami deszczu. W niedzielę też czeka nas dzień pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Podobnie ma być w poniedziałek. Nadzieja od wtorku więcej pogodnego nieba i więcej stopni na termometrach. Dzisiaj do 14, jutro 13, w niedzielę ledwie 10.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733-267-267.
24: Dziś jest dzień dojazdu rowerem do pracy. A my co, Marek?
14: No, zwykle na posterunku o tej porze. Nieważne jak dotarliście do pracy, ważne, że jesteście z nami.
24: Ewelina Kroczek
14: i Marek Moc.
24: Dzień dobry.
16: Radio Jura.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Wszystko poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czy to będą dobre wieści w horoskopie? Sprawdzimy.
1: Sprawdzamy, co słychać u zodiakalnych ryb. Otóż w nadchodzących dniach twoja intuicja będzie działać jak najlepszy GPS, więc nie bój się płynąć pod prąd własnych pomysłów. To idealny czas, by odłożyć na bok tabelki i pozwolić sobie na odrobinę kreatywnego chaosu, który przyniesie niespodziewane rozwiązanie.
0: Koziorożec, twoja lista zadań w końcu zacznie topnieć, a ty poczujesz, że masz sytuację pod całkowitą kontrolą. Gwiazdy sugerują jednak, byś między jednym sukcesem a drugim znalazł chwilę na prawdziwy reset. Świat się nie zawali, jeśli przez godzinę będziesz nieuchwytny.
1: Wago, w tym tygodniu twoim największym atutem jest dyplomacja, dzięki której możesz pogodzić nawet najbardziej zwaśnione strony w swoim otoczeniu. Pamiętaj tylko, by w szukaniu balansu między potrzebami innych nie zapomnieć o własnej wygodzie i małych przyjemnościach.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: Są słowa, które mają wielką moc. No, nie mam teraz na myśli słów. Proszę, przepraszam, dziękuję.
2: To ja nie wiem.
1: To nie wiesz, jakie słowa? No jakie zgadki?
2: To piątek
1: dzisiaj.
2: I kawa?
1: No, brawo. To są dopiero słowa mocy. No jedno daje nadzieję.
2: A drugie daje ludziom zdolność odpowiadania na maile przed 9 rano.
1: I właśnie w ten piątkowy poranek przypominamy o konkursie Moc Porannej Kawy. Pytamy, jaką moc daje ci poranna kawa? Czy to kreatywność, czy energia, może umiejętność rozmawiania z ludźmi właśnie? Przed 8 jeszcze?
2: Odpowiedzi wpisujcie w formularzu zgłoszeniowym na naszej stronie internetowej, a jeszcze przed 10 do kogoś z was zadzwonimy. No i mamy nadzieję, że odbierzecie już po kawie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie 3 sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
6: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
7: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
8: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
9: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
8: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
9: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
10: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parkingi, kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
12: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
13: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
2: 14 stopni dzisiaj, 13 jutro, 10 tylko w niedzielę. Taką temperaturę maksymalną zapowiadają dla Częstochowy synoptycy. Dzisiaj czeka nas zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu, po południu niewykluczone burze, słońca. Nie zobaczymy ani w sobotę, ani w niedzielę. Rządzić będą chmury. No i do tego dość sporo mokrego. Tak ma być do poniedziałkowego przedpołudnia. Dopiero we wtorek delikatna poprawa pogody, na pewno wzrost temperatury.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: girlfriend everywhere.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Przeglądam portale, strony sportowe i wszędzie jedno nazwisko: Robert Lewandowski.
0: No tak, kończy mu się kontrakt z Barceloną, podobno coraz bliżej mu do Arabii Saudyjskiej.
1: A Arabowie mieli mu zaoferować, uwaga, 90 milionów euro za sezon. Od razu sprawdziłam, ile to jest na złotówki, Marek. 384 miliony złotych za sezon. Czy ty to sobie wyobrażasz?
0: No, można za to kupić kilka wysp, pół ekstra klasy, albo codziennie przez resztę życia dolewać sobie złote płatki do kawy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.czest.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
10: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
11: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Po reklamie.
17: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Przysłowie ludowe chce uzupełnić prognozę pogody dziś, a brzmi...
1: Na świętą Zofię deszcz po polach bije. No, trochę się sprawdza niestety.
0: Tak, tak. Dziś zimne, Zośka, tak. Prawda? Według tradycji ludowej to ostatni dzień, w którym mogą wystąpić wiosenne przymrozki. No, od jutra ogrodnicy mogą spać spokojnie.
1: Ale czy tak będzie? Sprawdzimy też po wiadomościach. Te już za kilka chwil, punktualnie o 8:00.
2: Zechwiał nas pilna informacja z Sobuczyny. Nad ranem wybuchł pożar na składowisku odpadów przy ulicy Konwaliowej. Będą też najświeższe informacje zza oceanu na temat planowanej rotacji amerykańskich wojsk w Europie. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura. Katarzyna Ficam. Zapraszam.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Kameralny klimat.
2: Nauka.
1: Kultura.
2: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
3: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
4: Moja szkoła!
3: Kształcąc, wychowujemy.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
8: A co, kran, zazdrosny jesteś?
7: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
8: Serio? Nie lejesz wody?
7: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
8: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
7: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
8: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Kredyt na remont Westbanku. Kredyt na samochód Westbanku. Kredyt na komputer również Westbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Westbanku?
11: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Na zegarach już godzina 8, piątkowy poranek, przed nami wiadomości.
21: Katarzyna Fica, zapraszam. Pożar na składowisku odpadów w Sobuczynie. Ogień pojawił się po godzinie 5 przy ulicy Konwaliowej. Według wstępnych informacji palą się odpady gabarytowe, między innymi meble. Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej. Prowadzą działania na terenie o powierzchni 30 na 40 metrów. Ze względu na silne zadymienie służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zamknięcie okien. Akcja gaśnicza może potrwać do godzin popołudniowych.
22: Zadzwoń do nas. 34 389 89.
16: 9989.
21: Czy przy Lasku Aniołowskim wyrosną korty tenisowe, a obok nich nowe blokowisko? Choć inwestorzy ostrzą sobie zęby na atrakcyjne działki, magistrat uspokaja, nic nie jest przesądzone. Najwięcej emocji budzi wykarczowany teren pomiędzy promenadą a ulicą Fildorfanila. Mieszkańcy boją się betonozy, urzędnicy czekają na decyzje administracyjne i nowy plan ogólny miasta.
19: Miasto rzeczywiście nie ustaliło warunków zabudowy dla kompleksu kortów do gry w padla i tenisa ziemnego na prywatnych działkach przy północnej części Lasku Aniołowskiego w okolicach Alei Marszałkowskiej, ponieważ w ocenie organu administracji miasta nie były w tym przypadku spełnione wszystkie warunki wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To nie jest kwestia uznaniowości, tylko rezultaty analizy przeprowadzonej w toku postępowania administracyjnego. Potencjalny inwestor ma prawo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.
21: Kontrowersje wokół zielonych terenów na północy w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego trwają. Aktualną sytuację wyjaśniał Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta.
16: Twoje sprawy.
21: Motocykliści i policjanci razem na drogach powiatu kłobuckiego. Ruszyła akcja Zmieścimy się wszyscy, która ma przypominać kierowcom o bezpieczeństwie i wzajemnym szacunku na drodze. Funkcjonariusze drogówki oraz członkowie klubu SKL Dragon apelowali o ostrożność podczas zmiany pasa i skręcania. Kierowcy otrzymali specjalne naklejki promujące odpowiedzialną jazdę, a policja przypomina, chwila nieuwagi może skończyć się tragedią.
16: www.radiojura.pl.
21: I zostajemy na dwóch kółkach. Jeśli macie rower, to w ten weekend nie znajdziecie lepszego miejsca niż Częstochowa i Szlaki Jury. Rusza Czewa Bike Fest. Masa krytyczna, wycieczki z przewodnikami i wielkie testowanie sprzętu. O szczegółach mówi Jakub Sikora z częstochowskiej organizacji turystycznej.
22: Wieczorny przejazd rowerowy ulicami Częstochowy z masą krytyczną odbędzie się w piątek o godzinie 18. To będzie przejazd, który otworzy całe nasze wydarzenie, aby pokazać, jak świetnym miastem rowerowym jest Częstochowa. Już w sobotę rozpoczynamy od godziny 9. Rowerowymi wycieczkami po całym regionie. Rodzinne, szosowe, gravelowe i MTB. Przyjedzie nas raper TD, który również o godzinie 15 w sobotę poprowadzi wycieczkę do Olsztyna. Oczywiście będą targi w trzeciej alei Najświętszej Marii Panny i to będą targi sportu i rekreacji. Zaprosiliśmy współpracujące z nami gminy z całego regionu.
21: A całość w niedzielę zwieńczy uroczysta msza na Jasnej Górze o godzinie 14 i nastąpi wówczas tradycyjne poświęcenie rowerów i oficjalna inauguracja sezonu w województwie.
16: Sport w Radiu Jura.
21: A na koniec o sportowej legendzie Rakowa. Fran Tudor mimo porażki z Jagiellonią ma powody do osobistej dumy. Chorwat zanotował w tym meczu 250 występ w czerwono-niebieskich barwach. Franiu gra pod Jasną Górą od 2020 roku. Ma na koncie komplet krajowych trofeów od mistrzostwa po superpuchary. Łącznie dla medalików strzelił 12 goli i zaliczył 40 asyst. Gratulujemy tak imponującego stażu. I to tyle z naszego regionu. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
23: Polska wcale nie musi stracić 4000 amerykańskich żołnierzy. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym przez pewien czas po prostu będzie ich mniej w naszym kraju, ale tylko chwilowo. To ustalenia naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego.
24: A chodzi o planowaną rotację wojsk USA do Polski. Przypominamy, 4000 żołnierzy nie przyleci bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, ale nie oznacza to automatycznie zmniejszenia amerykańskiej obecności nad Wisłą.
23: I o poranku właśnie Paweł Żuchowski z nami na linii z najnowszymi ustaleniami. Witamy, Pawle, i prosimy o szczegóły.
25: Dzień dobry. W grę może wchodzić inny wariant. Przerzucenie do Polski części sił z Niemiec, gdzie Amerykanie od dawna zapowiadają redukcję swojego kontyngentu. Powiedziało mi o tym kilka źródeł. W praktyce pozwoliłoby to administracji USA jednocześnie zrealizować polityczną zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech, a być może i w innych krajach, oraz utrzymać w Polsce około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump nie zapowiadał redukcji w Polsce. Kilka miesięcy temu, gdy pytałem go o to, powiedział, że nie ma takich planów. Sugerował, że jak będzie trzeba, wyśle do Polski więcej żołnierzy. Z moich informacji wynika także, że w ostatnich miesiącach polscy politycy w czasie rozmów z przedstawicielami USA konsekwentnie słyszeli, że zgodnie z zapowiedzią Trumpa nie są planowane redukcje w naszym kraju. Powoływali się właśnie na wypowiedź Trumpa w odpowiedzi na moje pytanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
24: Departament Obrony USA publicznie jednak do tej pory nie wytłumaczył jednak w pełni swojej decyzji. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź pełniącego obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu, Joela Valdeza dla Politico. On zaprzecza, by decyzja sekretarza obrony Pita Hegsetha była nagła, jest efektem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych w Europie i całego łańcucha dowodzenia. Czytamy w oświadczeniu cytowanym przez portal Politico.
23: Według Politico decyzja jednak zaskoczyła łączyła decydentów po obu stronach Atlantyku.
24: Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego nastąpi, powiedział jeden z amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, dodając, że europejscy i amerykańscy oficjele spędzili ostatnie 24 godziny na rozmowach telefonicznych, próbując zrozumieć decyzję i dowiedzieć się, czy czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
20: 14 stopni dzisiaj, 13 jutro, 10 tylko w niedzielę. Taką temperaturę maksymalną zapowiadają dla Częstochowy synoptycy. Dzisiaj czeka nas zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu, po południu niewykluczone burze, słońca. Nie zobaczymy ani w sobotę, ani w niedzielę. Rządzić będą chmury. No i do tego dość sporo mokrego. Tak ma być do poniedziałkowego przedpołudnia. Dopiero we wtorek delikatna poprawa pogody, na pewno wzrost temperatury.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
3: Komu jeszcze zimno, przypominamy, że już w przyszłym tygodniu się wygrzejemy. Ciepło zmierza w naszym kierunku. Potwierdzasz, Marek?
20: Na pewno nie zaprzeczam.
3: No dla mnie to jest myśl krzepiąca. Ale my też będziemy was na pewno rozgrzewać muzyką. Koniecznie zostańcie z nami. Ewelina Kroczek.
20: Marek Moc.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś świętujemy wynalazek, który w 1940 roku wywołał w Stanach Zjednoczonych większe zamieszanie niż jakakolwiek premiera iPhone'a teraz. No,
0: zabrzmiało groźnie. A co to było? Jakiś strajk generalny?
1: To był nylonowy dzień. O tak powiedzmy. 15 dzień maja nylonowe pończochy trafiły do sklepów. Kobiety oszalały. W samym Nowym Jorku w jeden dzień sprzedano 72 tysiące par pod sklepami. Dantejskie sceny. Wiesz, wszyscy chcieli mieć, wszystkie kobiety chciały mieć pończyny wytrzymałe jak stal.
0: Czyli dzisiejsze wyprzedaże to przy tym spacerek po parku, tak?
1: Tak, tak. Nylon był wtedy symbolem luksusu, nowoczesności. No pani zakładała je prosto na ulicę, żeby sprawdzić, czy faktycznie się nie rwą.
0: Panowie, jeśli wasze partnerki spędzają w garderobie dużo czasu, pomyślcie, że w 1940 roku za parę nylonów trzeba było stoczyć prawdziwą bitwę.
1: Drogie panie, jeśli jeszcze stoicie na przykład teraz przed lustrem i zastanawiacie się, co na siebie włożyć, przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Kto pije z nami kawę właśnie teraz? Pewnie wielu z Was. Pora idealna, a my przypominamy, że trwa konkurs Moc Porannej Kawy. No to tak, ja teraz tutaj łyczek, kapki, a Moc, Marek, Moc, przypomnij, tak, tak. O co dokładnie chodzi.
2: Pytamy, jaką moc daje Wam poranna kawa. Wypełniacie formularz na naszej stronie internetowej. No i opowiadacie, co daje Wam poranna kawa. A my w prezencie też możemy Wam dać trochę kawy. Zapraszamy. Szczegóły na naszej stronie.
1: A ja do kogoś z Was zadzwonię jeszcze przed 10:00. Właśnie w tej sprawie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
0: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
4: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Słyszałeś? To Sinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: Dokładnie 1000 hektopaskali w Częstochowie na barometrach. No i ta wartość będzie stała przez cały dzień. Biometr jest raczej nie najlepszy. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa uzupełniać będzie tę kiepską aurę. Dlaczego kiepską? No wprawdzie będzie pojawiało się słońce, ale generalnie chmury, przelotne opady deszczu, po południu niewykluczone burze. Deszczowo również w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek jakieś resztówki mokrego też jeszcze będą się pojawiały.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Winą i nie awansowała do finału. A to jak?
1: No przecież mecz trwał dwa dni. Zaczął się w czwartek, skończył w piątek. No spałem oczywiście. No to ty jesteś niewyspana. A co ma powiedzieć Iga? Pewnie cała w nerwach jeszcze na tej porze.
0: Iga, my wierni kibice uważamy, że Roland Garros będzie twój.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
0: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
0: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
8: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
9: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Cannoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
12: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
13: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
14: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Po reklamie.
19: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 dzień maja w kalendarzu, mamy piątek, a o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: O, piękne wydarzenie. Rok 1928. Myszka Miki po raz pierwszy pojawił się na ekranie. To był film Plane Crazy, staje się?
0: Przypominamy, w 1940 w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy sprzedano pończochy nylonowe, o czym już wspominaliśmy.
1: I jeszcze rok 1957. Wielka Brytania przeprowadziła pierwszą próbę z bombą wodorową.
0: A te najważniejsze aktualne wiadomości już za kilka chwil. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Mamy nowe informacje dotyczące pożaru na składowisku odpadów w Sobuczynie. O tym za moment. A do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie. W mieście ogłoszono żałobę. Katarzyna Fica, wiadomości już o 9.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
6: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
8: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
9: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
11: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00, w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Katarzyna Fica zaprasza. Gęsty dym nad Sobuczyną i kilka godzin walki z ogniem. Tak poranek wygląda na wysypisku odpadów, gdzie strażacy od świtu gaszą wiatę z wielkogabarytowymi odpadami. Sygnał o pożarze na terenie składowiska przy ulicy Konwaliowej dotarł do służb dokładnie o godzinie 5:17. Co wiemy na ten moment? O tym Mariusz Osyra.
18: Wiemy, że ogień wybuchł na pryzmie odpadów wielkogabarytowych. Płoną głównie stare meble składowane pod wiatą. Sytuacja była bardzo groźna, bo płomienie szalały zaledwie 10 metrów od głównej hali magazynowej, ale udało się opanować ogień. Dzięki temu nie przeniósł się na sąsiednie większe sektory składowiska. Strażacy musieli działać błyskawicznie i nadal na miejscu pracuje 10 zastępów gaśniczych. Choć sytuacja jest opanowana, a działania koncentrują się teraz na dogaszaniu, przed ratownikami jeszcze sporo pracy. Pryzmę trzeba dokładnie przelać wodą, przerzucić, co może potrwać do godzin popołudniowych. Najważniejsze, by na miejscu nie pozostały żadne zarzewia ognia, które spowodowałyby ponowny zapłon. Ze względu na bardzo silne zadymienie apelujemy do mieszkańców Sobuczyny i okolic o zachowanie ostrożności i szczelne zamknięcie okien.
15: Wiadomości Radia Jura.
2: A teraz zmieniamy kierunek, patrzymy w górę. Niebo nad Jurą stało się areną zmagań najlepszych pilotów z 6 kontynentów. Na lotnisku w Rudnikach trwają treningi przed 40. szybowcowymi mistrzostwami świata. To wielkie święto lotnictwa, które promuje całą naszą gminę, podkreśla wójt Rędzin Adam Jaruga.
19: Jest dla nas wielka radość, dlatego że w zeszłym roku mieliśmy już Mistrzostwa Polski i te wydarzenia przeszły do historii jako fantastyczne zawody, a teraz mamy rangę mistrzowską, Mistrzostw Świata, więc to jest jeszcze coś piękniejszego dla gminy. To jest promocja, tak jak właśnie wspomnieliśmy, zarówno dla gminy, jak i dla powiatu, jak i dla całego województwa śląskiego. To się zbyt często nie powtarza, a gminę Rędziny spisuje się tutaj fantastycznie, zresztą Aeroklub Częstochowski cały czas z nami mocno współpracuje. Ten sport szybowcowy jest specyficzny. Warto tutaj przyjechać, można się spotkać z szybownikami, można zobaczyć to, co najpiękniej wygląda na lotnisku, czyli te szybowce, które się przygotowują do lotu. Zapraszam wszystkich.
2: Oficjalne otwarcie już jutro o godzinie 17:00. Barwny korowód przejdzie alejami prosto na plac Biegańskiego. Same zawody potrwają do końca maja.
15: O tym się mówi w regionie.
2: Ważny moment dla częstochowskiej nauki. Rektor Politechniki Częstochowskiej Marek Warzecha otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Nominację podpisał prezydent RP. To nie tylko osobisty sukces rektora, ale jak podkreśla uczelnia, potwierdzenie międzynarodowego uznania dla badań prowadzonych na naszej Politechnice. Gratulujemy profesury.
15: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
2: Częstochowscy motocykliści łączą siły, by pomóc pogorzelcom stanąć na nogi. Już jutro przy ulicy Zaciszańskiej w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego odbędzie się wielka impreza charytatywna na rzecz odbudowy zniszczonego domu mieszkańców Stradomia, którzy stracili dobytek w pożarze. Od godziny 16:00 w programie m.in. koncerty na żywo, licytacje, przejażdżki autami offroad. Wstęp to jednocześnie cegiełka pomocy, a każda obecność to realne wsparcie dla częstochowskiej rodziny, podkreśla nasze środowisko motocyklowe. No i to tyle z naszego regionu, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
20: Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie.
21: Wczoraj po uderzeniu drona w 8-piętrowy budynek zawaliła się cała klatka schodowa i przylegające do niej 18 mieszkań.
20: Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, akcja ratownicza jeszcze się nie zakończyła.
22: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały z podgruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzów. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
20: Air Force One już gotowe do odlotu na płycie lotniska w Pekinie. Donald Trump ma zakończyć swoją wizytę w Chinach.
21: Wcześniej z Xi Jinpingiem spotkał się na ostatniej rundzie rozmów.
20: Rozmawiali, jak już informowaliśmy, w pilnie strzeżonym kompleksie Chongnam-Hai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Z ust Donalda Trumpa usłyszeliśmy wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News, że Xi zobowiązał się do wstrzymania dostaw chińskiego sprzętu wojskowego do Iranu.
21: Według prezydenta USA Chiny chcą ponownego otwarcia cieśniny Ormus, ale też...
20: Pekin zgodził się kupować ropę od Amerykanów.
21: Marek Wójtkowski zastąpi Tomasza Lenza w roli szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem.
20: Przypominamy, senator Lenz został w poniedziałek wyrzucony z partii i z klubu parlamentarnego KO po aferze związanej z zabiegiem jego syna. Zabieg ten odbył się poza procedurami, bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
21: Jakub Rybski. Kubo, dlaczego to Wójtkowski zostanie szefem lokalnych struktur?
0: Po pierwsze, Marek Wójtkowski to były prezydent Włocławka, który jest dobrze znany działaczom w regionie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, polityk ma poparcie niemal wszystkich samorządowców Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim, cieszy się tam zaufaniem i jego praca dotychczas była dobrze oceniana. Wójtkowski już teraz objął funkcję tymczasowego przewodniczącego, bo zgodnie ze statutem partii do czasu zwołania zarządu regionu i wyboru nowego szefa, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Oficjalnie do końca maja zarząd partii w Kujawsko-Pomorskiem ma wybrać szefa struktur spośród czterech wiceprzewodniczących, w tym właśnie Marka Wójtkowskiego, europosła Krzysztofa Brejzy, wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego i wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Dokładnie 1000 hektopaskali w Częstochowie na barometrach. No i ta wartość będzie stała przez cały dzień. Biometr jest raczej nie najlepszy. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa uzupełniać będzie tę kiepską aurę. Dlaczego kiepską? No wprawdzie będzie pojawiało się słońce, ale generalnie chmury, przelotne opady deszczu, po południu niewykluczone burze. Deszczowo również w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek jakieś resztówki mokrego też jeszcze będą się pojawiały.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
24: Piątkowy majowy poranek i nawet jeśli ta pogoda majowa jeszcze się nie wyklarowała, to perspektywa weekendu robi swoje.
1: Tak jest, będziemy taplać się w wodzie i spacerować z parasolkami. Piękna perspektywa.
25: Muzyka wybrana dla ciebie.
26: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek, kawa z plotką, to już ta pora.
1: Mamy królewski serial w odcinkach, Marek. Harry w roli głównej znów próbuje pogodzić się z rodziną.
0: To czuję, że to nie będzie prosta historia.
1: No nie, ale zaczynamy od początku. Harry podobno chce spędzić wakacje w szkockim Balmoral i przy okazji spotkać się prywatnie ze swoim ojcem, królem Karolem III. No taki pierwszy krok w stronę pojednania.
0: No brzmi spokojnie, aż za spokojnie jak na królewskie standardy.
1: Bo tutaj wchodzi Meghan cała na biało, bo najpierw Harry musi ją przekonać do tego pomysłu, a to podobno łatwe nie jest.
0: Czyli klasyczek, zanim pogodzisz się z tatą, musisz wygrać domową naradę. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
10: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
9: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
10: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
9: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
11: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
9: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
11: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
9: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
11: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
9: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
15: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
16: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Olsena.pl.
1: To piątkowy poranek i moc porannej kawy, to teraz na kawkę zapraszamy. I w sprawie naszego konkursu dzwonimy do... Sprawdźmy. Dzień dobry, radio z tej strony, Ewelina Kroczek.
2: Dzień dobry.
1: Do kogo ja się dodzwoniłam?
2: Do Dorota Rozpądek.
1: Czyli wszystko się zgadza, Radio Jura. Ja w sprawie kawy dzwonię i mocy porannej kawy. Wypełniła pani formularz zgłoszeniowy i bardzo nas zainteresował, bo napisała pani, że pracuje w gastronomii i pierwsze co robi, to wchodzi do pracy przed 6 rano i robi kawę całej załodze. Zanim rozpoczniecie pracę, ta kawa musi być, smaki towarzystwo sprawia, że energia się napełnia. To ta załoga ile osób liczy?
2: 5.
1: No to aromat świeżo zaparzonej kawy rzeczywiście w powietrzu się unosi. Co mnie ciekawi, to że skoro pracujecie w gastronomii, jesteście takimi specami w ogóle od smaków, to czy ta kawa też ma jakieś dodatkowe walory, jakieś dodatki właśnie się pojawiają, macie jakąś recepturę, czy po prostu mała czarna cappuccino albo latte, jak to u was wygląda?
2: To musi być kawa z mleczkiem, ewentualnie czasem troszkę z cynamonem.
1: W takim razie my zapewniamy, że kawy na pewno nie zabraknie, bo zapraszamy po kawkę albo na kawkę do nas, a dodatkowo voucher na zakupy do sklepu internetowego Olsema także jest już pani własnością.
2: Super, dziękuję.
1: I mam nadzieję, że także z nami pije pani, czyli blisko radia będąc, poranną kawę.
2: Tak, oczywiście. Jest rano. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
8: Zrobisz to z OBI.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układają

0: Ceny na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 maja, dzisiaj dzień niezapominajki. Ochrona przyrody jest ważna, ale też nie zapominajcie zrobić głośniej i punktualnie o godzinie 10.
1: Już za kilka chwil zapraszamy Was na wiadomości. Co dzieje się wokół nas? Sprawdzimy. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. W wiadomościach o tym, jakie są efekty. Na początek jednak o burzy w internecie, a dotyczy częstochowskiej wiosny studentów. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura, Katarzyna Ficam. Do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
6: Morniny są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Po reklamie.
0: Jest 10, 15 dzień maja w kalendarzach. Zapraszamy więc na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od wielkich emocji, które wybuchły, zanim jeszcze wybrzmiał pierwszy akord. Częstochowska Wiosna Studentów startuje we wtorek, ale w internecie zawrzało. Poszło o listę artystów, która, delikatnie mówiąc, nie wszystkim przypadła do gustu. Czy to będzie muzyczne święto, czy wizerunkowy zgrzyt? Sprawę badał Mariusz Osyra.
20: Muzyczne kontrowersje pod Jasną Górą trwają, bo częstochowscy studenci szykują się do największego święta w roku, choć nie obyło się bez gorących wpisów i wymiany opinii. Kulminacja koncertowych emocji czeka nas 22 i 23 maja. Na scenie zobaczymy niezwykle barwną mieszankę artystów od legendarnej Budki Suflera i punkowego Lej Mi Pół po Kukona, Modelki czy Kubika. Największe emocje i fale komentarzy wywołało jednak zaproszenie kontrowersyjnej influencerki Fagaty. Część środowiska akademickiego nie kryje oburzenia, jednak władze uczelni i organizatorzy uspokajają. Program ułożono tak, by dla każdego znalazło się coś ciekawego, a sama wokalistka zapewnia, że jej show ma być dostosowany do wartości edukacyjnych, a także rangi wydarzenia w Częstochowie. Niezależnie od sporów o dobór wykonawców, jedno jest pewne, czekają nas dwa dni głośnej zabawy.
1: Do zobaczenia pod sceną, napisał samorząd częstochowskich uczelni. Dyskusja ucina krótko, trzeba po prostu przeżyć.
21: Wiadomości Radia Jura.
1: A teraz dobra wiadomość dla pasażerów korzystających z połączeń w stronę Lublińca. Ważny węzeł kolejowy w tym mieście wreszcie doczeka się metamorfozy z prawdziwego zdarzenia. PKP ogłosiło przetarg na projekt przebudowy w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom. Koniec z barierami architektonicznymi i estetyką poprzedniej epoki, mówi Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji PKP SA.
22: Głównym założeniem modernizacji dworca jest likwidacja barier architektonicznych i pełne otwarcie obiektu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ograniczonej mobilności, seniorów oraz rodziców z dziećmi, a także dostosowanie powierzchni dworca do faktycznego zapotrzebowania. Budynek wyposażony zostanie także w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoring, a także rozwiązania przyjazne środowisku.
1: Firmy projektowe mają czas na składanie ofert tylko do 20 maja. Ministerstwo Infrastruktury obiecuje najwyższy komfort i bezpieczeństwo.
21: Twoje sprawy.
1: Jeśli chcecie popływać rodzinnie albo odwiedzić miejskie saunarium, park wodny pozostanie otwarty jeszcze tylko do końca tygodnia. Od 18 maja kafelki w całym obiekcie pozostaną suche, bo przy ulicy Dekabrystów szykują się do wielkich porządków. Mosir informuje, że przez 2 tygodnie potrwa konserwacja urządzeń. Obiekt będzie czasowo nieczynny.
23: W maju czeka nas przerwa technologiczna w parku wodnym. Jest niezbędna. Chcemy wymienić wodę w nieczce, gruntownie nieczkę umyć i przeprowadzić szereg prac konserwacyjnych, czy to przy wentylacji, czy przy technologii wody, powymieniać filtry po roku intensywnego użytkowania, bo park naprawdę jest mocno oblegany. Wszystko też robimy na bieżąco, ale pomalować niektóre pomieszczenia, wymienić większe instalacje, naprawić drzwi, czy skupić się na takich pracach, które nie są możliwe, gdy klienci są w parku, no to taka przerwa jak najbardziej jest konieczna. Zdecydowaliśmy się na maj. Od jakiegoś czasu to się sprawdza.
1: Mówił Marcin Mazik, a ponowne otwarcie i wielki powrót do wody zaplanowano na sobotę 30 maja. Słuchajcie Radia Jura i naszych wiadomości, teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
24: Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odleciał z Pekinu.
25: Wcześniej byliśmy świadkami uroczystego pożegnania amerykańskiego gościa. Był czerwony dywan, były rzędy chińskich żołnierzy stojących na baczność i studentów machających jednocześnie chińskimi i amerykańskimi flagami. Na koniec Trump, żegnając się ze swoim chińskim gospodarzami, chwycił za ramiona chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi i przyjaźnie go poklepał.
24: A konkretny wymiar tej wizyty i rozmów z Xi Jinpingiem?
25: Między innymi sprawa Iranu. Xi obiecał nie dostarczać Iranowi sprzętu wojskowego. Chiny zgodziły się także kupić amerykańską ropę i 200 amerykańskich samolotów.
26: 200 jets, that's a big thing, Boeing.
25: 200 Boeingów, potwierdzał Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News.
24: Jeszcze jakaś obietnica Pekinu?
25: Xi mówił o osiągniętej nowej dwustronnej relacji. Obiecał wysłać Trumpowi nasiona chińskich róż, które przed 7 rano naszego czasu podziwiali podczas spaceru w ogrodach Zhongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Na prawie 1,5 miliona złotych oszukali ponad 80 starszych osób, sprzedając im po zawyżonych cenach sprzęt gospodarstwa domowego.
24: Łódzcy policjanci rozbili grupę przestępczą dokonującą w całym kraju tak zwanych oszustw na garnki.
25: Nie ma się z czego śmiać, 1,5 miliona złotych robi wrażenie. Krzysztof Zasada. W Krzysztofie jak działali oszuści?
27: W kilku miastach w całym kraju wynajmowali sale, organizowali pokazy sprzętu, na które zapraszali starsze osoby. Podczas tych spotkań zręcznie manipulowali uczestnikami, budowali klimat super okazji, wywierali presję, by skłonić ich do zakupu oferowanych towarów. W takich warunkach ofiary oszustów nie były w stanie rzetelnie ocenić wartości oferowanego sprzętu. Policjanci zatrzymali w sumie 8 osób, które odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz liczne oszustwa. 4 osoby trafiły do aresztu, a podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
25: 15 maja w kalendarzu Wojsko Polskie po raz pierwszy obchodzi dziś Dzień Rodziny Wojskowej.
24: Święto ma docenić trud rodzin żołnierzy, które wspierają ich w codziennej służbie, mówi nam Magdalena Fabisiak z Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych MON.
2: Rodzina to źródło i fundament naszej siły, a w siłach zbrojnych to podważenia tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej armii Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojsk na co dzień ponosi wiele trudów, niepewność jutra, konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. Z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej.
25: Z okazji Dnia Rodziny Wojskowej w garnizonach w całym kraju zaplanowano dziś pikniki i festyny. Powstała też wyjątkowa piosenka Żołnierka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Synoptycy nie mają dobrych wieści dla Częstochowy i okolicznych powiatów. To będzie weekend, o którym najlepiej jak najszybciej zapomnieć. Możliwe burze, zjawiska mogą być gwałtowne. Spodziewamy się też potężnych ulew. Uważać muszą również kierowcy, bo wiatr w porywach rozpędzie się do 70, a punktowo nawet 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Cały weekend zapowiada się kiepsko, jeśli chodzi o pogodę. W sobotę i niedzielę w Częstochowie termometry pokażą maksymalnie 11 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
7: Piątkowy poranek, a w tej godzinie o największym i najdroższym mówić będziemy. A o co dokładnie chodzi, to jeszcze nie zdradzamy.
0: No ja też sam do końca tego nie wiem, ale zapraszam.
7: Zaskoczę nawet ciebie, Marek. Ewelina Kroczek.
0: Nie Marek Moc.
7: Zapraszamy.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: piątkowy poranek, a teraz taka oto ciekawostka. W Chinach otwarto największy dworzec kolejowy świata. Chongqing East.
1: Pięknie się nazywa. To większy od lotniska, przepraszam, czy co?
0: No, trochę tak. On ma powierzchnię dwóch Watykanów, czyli ponad 150 stadionów piłkarskich.
1: No, to tam człowiek idzie do pociągu dzień wcześniej, rozumiem.
0: No chyba tak. Ponad 1 200 000 metrów kwadratowych, 15 peronów, 29 torów, sklepy, restauracje, parkingi, normalnie całe miasto.
1: No, ja się już gubię w galerii handlowej, takiej najmniejszej nawet. To tam ludzie znajdują jeszcze swój pociąg, przepraszam?
0: Tak, tak. I najlepsze zbudowali to w 7 lat. No.
1: 7 lat? U nas czasem tyle trwa remont jednego peronu.
0: Tak, a w Chinach? Wyobraź sobie. Spokojnie czekasz na pociąg na peronie drugim.
1: No.
0: I nagle słyszysz komunikat, na przykład, że wjeżdża na poron 27. No i co?
1: No i wtedy już nie czekasz na pociąg, tylko biegniesz i to sprintem, i to maraton.
2: 3 Radio Jura. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka

0: Light. Zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
2: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
12: Potężne załamanie pogody nad regionem. Synoptycy ostrzegają. Częstochowa i okoliczne powiaty znalazły się w strefie groźnych burz. Będą też intensywne opady deszczu. Lokalnie spadnie do 30 mm wody. Możliwy też grad. Niestety prognozy na weekend wyglądają fatalnie. Czeka nas całkowite zachmurzenie i drastyczny spadek temperatury. W sobotę i niedzielę termometry w Częstochowie pokażą zaledwie 11 stopni. No i to fatalne wieści dla wszystkich fanów dwóch kółek. W ten weekend przypada wielkie rowerowe święto Czewa Bike Fest. Zaplanowano mnóstwo wydarzeń w plenerze. Wszyscy trzymamy kciuki, no i liczymy, że przewidywania synoptyków jeszcze się zmienią.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Jest piątek, to 15 dzień maja, przypominamy.
1: Marek, wyobraź sobie psa, który kosztuje więcej niż luksusowa willa.
0: Ale że co, ma własny basen, garaż do tego
1: no
0: jeszcze
1: tak,
0: w komplecie?
1: No, nie. Samego psa, najdroższy pies świata, nazywa się Kadabomb Okami i został kupiony w Indiach za 50 milionów rupii indyjskich, czyli sprawdziłam, to prawie 22 miliony złotych.
0: Jak? 22 miliony? To on chyba sam wychodzi na spacer. Nie wiem, czy robi właścicielowi kawę? Co jeszcze?
1: To mieszanka wilka i owczarka kaukaskiego. No jak miał 8 miesięcy, on już ważył 75 kilogramów.
0: Czyli co, bardziej pies, czy już bardziej niedźwiedź?
1: No pomyśl sobie, ile takiej niedźwiedź zje.
0: No tak, i to może już te 22 miliony to razem z skarbą.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Czujesz? Pachnie Gruzją.
8: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
7: Nowe menu?
8: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
7: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
8: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
7: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
8: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
7: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
9: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140.

0: ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
3: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 dzień maja w kalendarzu. Mamy piątek, sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Jeśli chodzi o znane osoby, to Andy Murray, szkocki tenisista, były lider rankingu ATP, wielokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, także Mike Oldfield, jego muzykę także znamy.
1: No, pięknie, pięknie. A na liście solenizantów dzisiaj Zimna Zośka, czyli Zofia, jest też Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasiusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty.
0: Ale ładnie to powiedziałeś, że po zimnej Zośce jest też Nadzieja. Ciepełka wam życzymy, wszystkiego najlepszego, a już za chwilę zapraszamy na wiadomości.
2: Pożar w Myszkowie, szansa na nową salę gimnastyczną w Liceum Słowackiego i reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. O tym powiem punktualnie o 11:00. Katarzyna Ficam, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
9: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
10: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
11: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.

0: jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 15 dzień maja, jest 11. Zapraszamy na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Tragiczny pożar w Myszkowie. Wczoraj wieczorem przy ulicy Ogrodowej zapalił się murowany budynek gospodarczy. W wyniku pożaru zginęła jedna osoba. Strażacy zgłoszenie otrzymali po godzinie 20.30. Działania służb zakończyły się po północy. Okoliczności tragedii będą teraz wyjaśniać śledczy.
4: Radio Jura. Jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
3: Zieleń wygrała z betonem w samym sercu Częstochowy. Lokatorzy z ulicy Jasnogórskiej mogą odetchnąć z ulgą. Ich walka o drzewa na osiedlu zakończyła się sukcesem. Jak przekazała częstochowska grupa Elanex, udało się zablokować planowaną wycinkę. O tym, jak ważna to była bitwa dla mieszkańców, mówi Mariusz Osyra.
5: Dzięki stanowczemu protestowi mieszkańców, Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa oficjalnie wycofała się z planów budowy parkingu oraz drogi dojazdowej na charakterystycznym skwerze między blokami numer 66 i 68. Zielony teren przy Jasnogórskiej miały zająć potrzebne w tym rejonie miejsca parkingowe. Społeczność nie zgadzała się na likwidację drzew i krzewów, które zdobią to miejsce od lat 60. Jak podkreślają społecznicy z grupy Elanex, to ogromny sukces sąsiedzkiej Solidarności. Dzięki temu kameralne osiedle w pobliżu TZN-u zachowa swój zielony charakter. Zamiast kolejnych miejsc postojowych, mieszkańcy będą cieszyć się cieniem starych drzew. Stowarzyszenie przy tej okazji dodaje, że głos lokalnej społeczności ma realną moc sprawczą. Przy tej okazji też apel w trwającym wiosennym sezonie. Dbajmy o zielone płuca naszych osiedli. Tylko w ostatnim czasie dużą liczbę dorodnych drzew usunięto w rejonie działek przy Fildorfa Nila i promenady Niemena w bezpośrednim sąsiedztwie blokowiska na północy.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Liceum imienia Juliusza Słowackiego doczeka się nowoczesnej bazy sportowej. To bardzo możliwe. Miasto złożyło właśnie wniosek o budowę sali gimnastycznej z pełnym zapleczem. Inwestycja ma kosztować ponad 18 milionów złotych, z czego 60% ma zostać sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Plan jest ambitny. Rozbiórka starego budynku dawnej bursy miejskiej, postawienie w tym miejscu nowoczesnego obiektu. Jeśli resort sportu przyzna dofinansowanie, Częstochowa zyska kolejny silny punkt na sportowej mapie.
4: O tym się mówi w regionie.
3: A skoro o sporcie mowa, dziś wieczorem nasze miasto opanują dwa kółka. Rusza Czewa Bike Fest, masa krytyczna, stoiska branżowe i wycieczki po Jurze. O tym, że rowerowa promocja regionu nabiera tempa, mówi Jakub Sikora z częstochowskiej organizacji turystycznej.
6: Będzie okazja, żeby coś zjeść. No i przede wszystkim spotkać się ze sklepami rowerowymi i ze sklepami, które oferują akcesoria rowerowe. Stowarzyszenia, które będą podczas naszych targów sportu i rekreacji w III Alei Świętej Marii i Panny będą promowali nie tylko turystykę rowerową, ale również siebie jako gminy, z czego się bardzo cieszymy. Chcemy promować cały region tą imprezą i dlatego z kilkunastu gmin z całego powiatu w niedzielę wybieram się tu na Stumy na pielgrzymkę rowerową. Nowością w tym roku w tej imprezie jest to, że organizujemy prolog w Rędzinach i chcielibyśmy, aby co roku w jakiejś gminie było wydarzenie zapowiadające Bikefest.
3: Przypominamy, jutro ekstremalne skoki Szymona Gośćka, a w niedzielę o 14 poświęcenie rowerów na Błoniach Jasnogórskich. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie.
8: Od tego gorącego, od kilkudziesięciu godzin tematu zaczynamy.
9: Wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja. I wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
7: Tak zapewniał Adam Szłapka. Jednocześnie rzecznik rządu zastrzegał.
9: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją.
8: Według telewizji CNN, przypominamy, decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.
7: Według amerykańskiej telewizji informacyjnej Hegset podjął nagle decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie.
8: Obok wysłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu wraz z rakietami Tomahawk w Niemczech. Do końca września obowiązywać ma zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, ale jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, tak zapewniają leśnicy.
7: Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy, z którymi rozmawiał Dominik Smaga. Dominiku, co usłyszałeś?
1: To, że źle by się stało, gdyby turyści uznali, że nie ma tu po co przyjeżdżać.
10: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
1: Turystyka jest tu ważna.
10: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
1: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
11: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
12: Trasa rowerowa Singieltra, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
1: Tam ognia nie było. Czekają też szumy nad Tanwią, stawy Echo i inne atrakcje Roztoczańskiego Parku Narodowego, o który pożar nawet nie zahaczył.
13: Spokój, cisza, same pozytywy.
1: Usłyszałem od mieszkanki okolic, które szykują się na sezon.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
3: Zimni ogrodnicy, zimna Zośka dają o sobie znać. Ten weekend pogodowo ma być kiepski. W Częstochowie możliwe burze, intensywny deszcz, a jutro tylko 11 stopni na termometrach. Na horyzoncie widać jednak przełamanie. Sytuacja ma zacząć zmieniać się już na początku przyszłego tygodnia. Od wtorku do Częstochowy wróci słońce i przyjemne 17 stopni. To dopiero początek. W kolejny weekend słupki rtęci przekroczą 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
3: Kroczek po kroczku, już prawie przedpołudnie i weekend coraz bliżej.
2: No to dużo mocy w ten weekend wam życzymy, tak przy okazji.
3: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
3: Do usłyszenia, pa! Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
6: Cześć, co u Ciebie?
7: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
6: Czekaj, pokażę Ci zdjęcia.
8: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
7: Wow, Twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
8: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
16: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Do 22 obowiązują alerty IMGW przed burzami i ulewami. Niestety aura nie odpuści także podczas nadchodzących imprez. Jeśli planujecie jutrzejszą Noc Muzeów w Częstochowie, no to obowiązkowo weźcie parasole i ubierzcie się znacznie cieplej. Wieczorem temperatura spadnie poniżej 10. W niedzielę ma być podobnie. No i to kiepska informacja również dla uczestników Czewa Bike Fest. Wciąż mamy jednak nadzieję, że deszcz chociaż na chwilę oszczędzi te plenerowe wydarzenia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
18: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
19: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Posłowie przyjęli rządowy projekt w sprawie kryptowalut, o tym za moment, a poza tym o planach na nowe osiedle w rejonie Lasku Aniołowskiego w Częstochowie. No i raport z Limanowskiego. Raków przedłużył kontrakt z kluczowym zawodnikiem. Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Po reklamie.
21: Piątek, 15 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Katarzyna Ficja, zapraszam. 2000 zł mandatu, 14 punktów karnych i przymusowa przesiadka na fotel pasażera. To bilans wczorajszego rajdu 34-latka na Krajowej 11. Policjanci z Lublińca zatrzymali kierowcę Alfa Romeo, który pędził o 65 km na godzinę za szybko. Mundurowi nie mieli litości. Prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Pamiętajcie, pośpiech na drodze to najgorszy doradca.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Bitwa o tereny zielone w dzielnicy Północ trwa. Czy obok promenady Niemena wyrośnie nowe osiedle lub korty tenisowe? Mieszkańcy alarmują, że wykarczowane samosiejki to wstęp do betonozy, ale magistrat uspokaja. Żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. Wiele zależy od nowego planu ogólnego miasta. Sytuację wyjaśnia rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj.
8: Nie ma na razie żadnej decyzji dotyczącej zgody na lokalizację osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie południowej części Lasku Aniołowskiego, w pobliżu końcowej części promenady Niemena przy ulicy Fildorfa Nila. Sprawa jest na etapie decyzji środowiskowej, która w przypadku uzyskania tej decyzji stanowi dopiero podstawę do złożenia wniosku o warunki zabudowy. Miasto na razie zwróciło się o opinię do Sanepidu, Wód Polskich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na tym wstępnym etapie przesądzanie o tym, że osiedle mieszkaniowe w tym miejscu powstanie, jest zdecydowanie przedwczesne.
0: Lokalizacja przyszłego osiedla budzi wątpliwości. Sąsiedztwo cmentarza, torów kolejowych i linii wysokiego napięcia, zdaniem wielu, to nie jest wymarzony adres.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Zaglądamy na lotnisko w Rudnikach, gdzie trwa wielkie odliczanie. Niebo nad Jurą opanowali piloci z 6 kontynentów. 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata to nie tylko sport, to potężna promocja regionu. O staraniach, by ta impreza trafiła właśnie do nas, mówi prezes zarządu Aeroklubu Częstochowskiego, Krystian Krasiński.
15: Ogromna ranga, ogromny prestiż, ogromna duma, zwieńczenie 4-letniej pracy, bo 4 lata temu to była decyzja, że tak, będziemy próbować, będziemy starać się. W międzyczasie odbycie 2 imprez mniejszej trochę rangi, Mistrzostw Polski, to było w zeszłym roku i 2 lata temu, pod obserwacją uczestników z SFAI. Zobaczyli, zapytali i stwierdzili, tak, lotnisko Rudniki, Aeroklub Częstochowski są godni, są w stanie, mają umiejętności, mają wiedzę, mają ludzi, żeby przeprowadzić Mistrzostwa Rangi Światowej. Dobrze wpływają tutaj na odbiór tego regionu, są reklamą dla regionu, nie tylko dla gminy Nędziny, dla powiatu, dla miasta.
0: A ja przypominam, że jutro o 17:00 oficjalne otwarcie i barwny korowód reprezentacji narodowych w Alejach.
2: Sport w Radiu Jura.
0: A teraz dobre informacje dla kibiców Rakowa. Władysław Koczergin zostaje w Częstochowie na dłużej. Ukraiński pomocnik przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku. Koczej to jeden z filarów drużyny. Ma na koncie 135 spotkań i 25 goli. Z Rakowem zdobył wszystko, od mistrzostwa po krajowe puchary.
2: www.radiojura.pl.
0: Powody do dumy ma również częstochowska nauka. Rektor Politechniki Marek Warzecha otrzymał właśnie tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Postanowienie wydał prezydent RP. Uczelnia podkreśla, że to historyczny moment i potwierdzenie dorobku naukowego oraz międzynarodowego uznania dla działalności badawczej rektora. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
20: Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. 2 poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Sejmowa większość w procesie legislacyjnym uwzględniła tylko jedną poprawkę złożoną przez Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym sejmowym reporterem Jakubem Rybskim.
22: Dzień dobry, jestem.
20: Kubo, czy rządzący mają nadzieję, że prezydent tym razem podpisze ten projekt?
22: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent.
23: Jeśli zawetuje tą ustawę po raz kolejny, to się po prostu ośmieszy i będzie działał na szkodę inwestorów zainteresowanym lokowaniem swoich oszczędności na rynku kryptoaktywów.
22: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja.
24: Ja bym proponował panu prezydentowi jednak zawetowanie obecnej ustawy, zawetowanie tylko dlatego, że powinniśmy nie przeregulowywać dyrektyw z Unii Europejskiej, a polski rząd robi to po prostu nagminnie.
22: Powiedział mi Michał Nieznański z Konfederacji. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów. Z Sejmu Jakub Rybski.
20: Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony coraz bliżej. Według doniesień medialnych ma podpisać kontrakt kontrakt z jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Na linii Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
20: Czerku, co wiadomo?
1: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al-Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al-Nasr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Tak czy owak, odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie, że ta, zdaniem Radia Ser Catalunya, wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
20: Spoglądamy w prognozy synoptyków i według nich to popołudnie będzie upływało z zachmurzeniem dużym, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu niewykluczone, może również zagrzmieć.
21: A jeśli zagrzmi, to niewykluczone również opady gradu. Proszę na siebie uważać. 16 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie piątku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
21: Dzień dobry, cześć i czołem, kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
20: Martyna Wachtarczyk.
21: Mariusz Ryszka.
20: No i mamy piątkowe popołudnie, uznajemy za otwarte, a to oznacza, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
21: Jasne, że tak. Na początek zapraszamy na pogrzeb. Funeral i Dermot Kennedy.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
2: This one I feel in broken hearts.

0: Ci Tiamo, to jest ta muzyka wybrana dla ciebie. I słuchajcie, gdyby tydzień był konkursem Eurowizji, to piątek byłby wielkim finałem. Właśnie jesteśmy po przesłuchaniach konkursowych. Organizatorzy aktywują kanały do głosowania, na stole lądują przekąski, kanapeczki, koktajle, no i wszyscy czekają na ogłoszenie wyników.
1: No i liczymy na maksymalne noty, wiadomo. A i wam takich życzymy. No a u nas jak zwykle przegląd wydarzeń godnych uwagi i nieodwołanych ze względu na prognozę pogody. No niestety, ale aura będzie chyba reżyserem wydarzeń weekendowych.
0: No właśnie. Złe wieści pogodowe przekażę za chwilę Martyna.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Misiu, no co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Sezon przyjęć w pełni, a ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
11: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 19 maja. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
5: No, to Martyna, zostałaś wywołana do tablicy. Proszę bardzo, o pogodzie.
6: Ale dlaczego ja? Dlaczego?
5: No bo wiesz, w kobiecych ustach lepiej brzmi deszcz, pochmurno, tak? Niekorzystny
6: biomet, mówię,
5: spadek ciśnienia.
6: Sprawdzam. W takim razie najbliższy weekend będzie pochmurny, będzie deszczowy i będzie chłodny. Jak to brzmiało?
5: Cudownie.
6: No, tak myślałam. Taka sytuacja pogodowa w Częstochowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: 15 dzień maja w kalendarzach, kończy nam się tydzień bibliotek, ale to wcale nie znaczy, że od jutra omijamy je szerokim łukiem. Nie, nie, nie, absolutnie. Dzisiaj natomiast obchodzimy dzień rodzin, dzień plastyki i muzyki. No i z tej okazji mam laurkę dla Martyny, jak w pończochach nylonowych jedzie rowerem do pracy i piosenkę o tym, proszę bardzo.
1: O nie.
0: Jedzie Martyna na rower.
1: Dobrze, dobrze, dobrze panu dziękujemy, fajnie, dobra. Inne ciekawe, a niezbyt znane okazje do świętowania to dzień słomkowego kapelusza, dzień przynoszenia kwiatów. Patrzę, nie świętuje Mariusz. I jak tylko pogoda się poprawi, no to wtedy właśnie obie okazje można połączyć i wcielić w życie. No a tymczasem nie pozostaje nam nic innego, jak grać dla was słoneczne utwory. I właśnie takie mamy w planach.
0: Venga Boys i pozdrowienia od wujka z Jamajki.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
8: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
7: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
8: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
7: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
8: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: Telefon 515 660 031.
9: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Glin to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Glin, ulica Strażacka 66 w Białej.
10: Czujesz? Pachnie Gruzją.
11: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
10: Nowe menu?
11: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
10: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
11: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
10: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
11: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
10: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ju.

0: to ważne pytanie teraz. Kto zmienia plany na weekend, patrząc na prognozy pogody? Ręka w górę? Ale słuchajcie, stare chińskie przysłowie mówi tak. Głupiec biega w deszczu, złoszcząc się na chmury. Mędrzec parzy sobie herbatkę i patrzy, jak krople myją za niego samochód na firmowym parkingu.
1: No i tak do tego trzeba podchodzić. Dokładnie.

0: warunkach podróży. Zapraszam na 13. Katarzyna Fica.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
2: Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas!
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
9: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
12: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
2: Na zegarach godzina 13:00, o tej porze u nas kolejna porcja wiadomości.
3: Katarzyna Ficas, zapraszam. Mam nowe informacje w sprawie pożaru na składowisku odpadów w Sobuczynie. Na miejscu wciąż pracuje 30 strażaków. Trwa żmudne przelewanie pogorzeliska, by nie dopuścić do powstania nowych zarzewi ognia. Strażacy szacują, że działania zakończą się około godziny 16:00. Na miejscu pracują również policjanci, którzy będą wyjaśniać, jak doszło do pożaru. Przypomnę, ogień pojawił się po godzinie 5:00 rano. Zapaliły się odpady wielkogabarytowe, między innymi meble.
4: O tym się mówi w regionie.
3: To będzie weekend pod znakiem dwóch kółek, a Koleje Śląskie rzucają rowerzystom koło ratunkowe. W niedzielę na tory wyjedzie słynny Velocuk, pociąg z rekordową liczbą miejsc na rowery. Maszyna dowiezie pasażerów

0: prosto na nasz Czewa Bike Fest oraz na festiwal Żelazny Szlak Rowerowy. O ułatwieniach dla fanów aktywnego wypoczynku mówi Maciej Pezdek z Kolei Śląskich.
1: W Częstochowie startuje Czewa Bike Fest 17 maja w niedzielę. Dodatkowe dwie pary pociągów będą kursować na trasie łączącej Katowice z Częstochową. Festiwalowe połączenia obsłuży oczywiście w najbardziej rowerowy skład Kolei Śląskich ze strefą na aż 36 jednośladów. Przy okazji Czewa Bike Fest specjalne przejazdy między Katowicami a Częstochową. Pociąg wyruszy dokładnie o godzinie 9.23, a kurs powrotny odjedzie z Częstochowy o godzinie 19.38.
0: Szczegółowe rozkłady jazdy Velocugu znajdziecie na stronie Kolei Śląskich. Pamiętajcie, rowerowe święto w Częstochowie startuje już dziś wieczorem.
2: Twoje sprawy.
0: Planujesz wakacje? Straż Graniczna apeluje, sprawdź ważność dokumentów przed wyjazdem. Funkcjonariusze z Pyrzowicy nie dopuścili do wylotu 3 osób, które próbowały przekroczyć granicę z unieważnionymi dowodami osobistymi. Pierwsza z pasażerek chciała lecieć do Larnaki na Cyprze. Jej dokument był unieważniony po zmianie danych. Podobna sytuacja spotkała 15- i 17-latka, którzy mieli podróżować do Turcji. Ich dowody również figurowały w systemach jako nieważne, a innych dokumentów nie posiadali.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
0: To ostatni weekend, kiedy możecie skorzystać z atrakcji Parku Wodnego przy Dekabrystów. Od poniedziałku obiekt zostanie zamknięty na 4 spusty, a powód? Wielkie sprzątanie i techniczny przegląd przed sezonem letnim. O szczegółach tej operacji mówi Marcin Mazik z częstochowskiego Mosiru.
3: Po to, żeby w czerwcu już obiekt funkcjonował, no bo okres wakacyjny to też intensywny moment dla Parku Wodnego.
4: W okolicach 1 czerwca zaprosimy mieszkańców ponownie.
3: Będziemy próbowali tak zrobić. Tu oczywiście też są rzeczy od nas niezależne. Nigdy nie było problemów, no ale chociażby przy takiej wymianie wody ta woda musi przejść badania i zostać dopuszczona przez odpowiednie służby sanitarne.
0: Ponowne otwarcie basenów i saunarium zaplanowano na sobotę 30 maja.
2: www.radiojura.pl.
0: Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach odzyskuje blask. Trwają właśnie intensywne prace przy czyszczeniu elewacji budynku. Samorządowcy trzymają kciuki za pogodę, bo wygląd goku rzutuje na estetykę całej okolicy. To kolejny etap planu systematycznego odświeżania infrastruktury publicznej w gminie Rędziny. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej.
5: 5 nastolatków podejrzewanych o brutalne pobicie grupy Ukraińców w Warszawie w rękach policji. Zatrzymani te osoby w wieku od 15 do 18 lat. Igor Skrzypek, dzień dobry. Co mogło być motywem ataku nastolatków?
6: Na razie policja nie potwierdza, by był to atak na podłożu narodowościowym, a takie były wcześniej medialne doniesienia, ale to wykaże zebrany materiał dowodowy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. Spośród 5 tylko jeden jest pełnoletni. Pozostali są w wieku od 15 do 17 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, bo w całej grupie, która miała uczestniczyć w pobiciu młodych Ukraińców, było około 10 osób. Do ataku doszło w zeszłym tygodniu na moście świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z pobitych nastolatków z Ukrainy doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala. Policjanci ustalają teraz, jaki był udział każdego z zatrzymanych w pobiciu Ukraińców.
5: Bliżej niż dalej w tym roku Polacy będą wyjeżdżać na wakacyjny odpoczynek. Taki jest wniosek z trwającego w Warszawie spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski. Przez napiętą sytuację międzynarodową wielu z nas rezygnuje z dalekich wyjazdów.
7: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy.
8: Na przykład?
7: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
8: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
9: 10.
8: I dokąd wybrali wycieczki?
9: Turcja, Egipt, Grecja.
8: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
9: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
5: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
13: Piątkowe popołudnie przynosi zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z przejaśnieniami lokalnie też rozpogodzenia są w planach. W planach również lokalne burze.
14: A jutro już plany bardziej monotonne, to znaczy jutro przeważnie pochmurno, do tego okresami opady deszczu. Na termometrach okolice 10 stopni na plusie i bardzo podobnie w Częstochowie będzie wyglądała niedziela.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajden, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
14: O pogodzie wiele ostatnio mówimy, no niekoniecznie dobrego, no to jeżeli odczuwacie już skutki braku słońca, proponujemy kawę. Absolutnie, o kawie więcej w tej godzinie.
13: A do kawy najlepsza muzyka na piątek, Vaya Con Dios teraz, Ray Dalton za kilka chwil.

0: Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Tu Radio Jura, a my do popołudniowej kawy mamy prezenty. Co powiecie na bilety do kina? Patrząc na prognozy pogody, no to słuchajcie, kino, sala kinowa to będzie idealne miejsce na spędzenie czasu w weekend.
1: Już jutro o godzinie 18 w OKF Iluzja w cyklu Powrót na ekran będzie można zobaczyć zdobywcę 3 Oscarów, laureata Złotej Palmy w Cannes, 7 Cezarów i wielu innych nagród, w tym Orłów i BAFTA, czyli pianistę Romana Polańskiego.
0: A na naszym Facebooku mamy dla was konkurs, w którym do zgarnięcia podwójne zaproszenia na ten film. Jeśli macie ochotę, sprawdzajcie nasze media społecznościowe. No i miłego weekendu w kinie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszam.

0: Sport, godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
2: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
1: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
2: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
1: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
2: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
1: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
3: www.cyr-projekt.pl.
4: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
5: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
6: Słyszałeś? To Sinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
14: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
15: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A
17: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Sprawdzamy prognozę na sobotę. Zachmurzenie będzie przeważnie całkowite, lokalnie także duże i z przejaśnieniami. Deszcz, uwaga, i to chwilami sporo.
5: I w niedzielę pogoda się nie poprawi. W dalszym ciągu będą chmury, z tych chmur okresami opady deszczu. Ale tutaj się troszeczkę zmieniło. Niedawno jeszcze były informacje o intensywnych i ciągłych opadach. Teraz już w Częstochowie mają być to opady przelotne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Martyna, teraz pytanie do ciebie. Czy są jeszcze jakieś piosenki, które możemy tutaj o Miamore,
1: o nie,
0: Miamore,
1: dobra. Ja nawet się spodziewałam, także mam jedną w głowie. Dajesz. Ale akurat w tym wypadku nie mam nic przeciwko, żeby w ucho wpadła i nie wypadła. Czyli mam super noce i gwarantuję nieprzespane noce. No i to mogłaby być, wiesz, taka autoreklama dobrej kawy. A my właśnie o te super moce was pytamy w zabawie moc porannej kawy, do czego jesteście zdolni po kilku łykach małej czarnej.
0: Kasia w swoim zgłoszeniu pisze tak: czas wyłożyć kawę na ławę. Bez porannej kawusi człowiek by się udusił, bo czym byłyby poranki bez szlachetnej filiżanki? I nieważne, czy noc była upojna, czy też toczyła.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
6: Zrobisz to z OBI.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: To nie może być przypadek.
17: Nie, to Kaufland Card Extra.
18: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 dzień maja w kalendarzu, dzień dojazdu rowerem do pracy, dzień pończoch nylonowych, przypominamy, a do okazji do świętowania dorzucamy jeszcze jedną, dzisiaj dzień kasyna, a to dlatego, że w roku 1905 założono Las Vegas.
1: No i przypominamy przy okazji, że co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas.
0: A co się dzieje w Las Vegas?
1: No ja nie wiem, bo zostaje w Las Vegas.
2: Weekendowa obniżka cen paliw, nowy dworzec kolejowy w Lublińcu i ważna informacja dla mieszkańców ulicy Narcyzowej w Częstochowie. Te tematy u nas już o 14:00. Katarzyna Fica, koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
7: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
8: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
9: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
8: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
9: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
8: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
9: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
8: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: I to już godzina 14, piątkowe popołudnie, czas na wiadomości.
7: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od dobrych informacji dla podróżnych. Dworzec w Lublińcu wkrótce zmieni się nie do poznania. PKP ogłosiło właśnie przetarg na przebudowę tego ważnego węzła. Ma być nowocześnie, stylowo i przede wszystkim bez barier architektonicznych. Inwestycja to część ogólnopolskiego programu Dworce Przyjazne Pasażerom. O szczegółach metamorfozy mówi Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji PKP SA.
8: Wyłoniony w postępowaniu wykonawca opracuje dokumentację, która stanie się fundamentem dla późniejszych prac budowlanych. Zainteresowani wykonawcy swoje oferty mogą składać do 20 maja bieżącego roku. Dworzec przejdzie gruntowną metamorfozę. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę estetyki budynku, ale przede wszystkim podniesienie komfortu pasażerów. W ramach prac przewidziano renowację elewacji i wnętrz z poszanowaniem architektury budynku, w tym zachowanie i konserwację mozaiki z lat 70. znajdującej się wewnątrz budynku.
7: Czasu na składanie ofert jest mało. Przypomnę, firmy mają czas tylko do 20 maja, a wszystko po to, by pasażerowie jak najszybciej zyskali komfort, o którym zapewniał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
7: Mieszkasz przy ulicy Narcyzowej w Częstochowie. Miejski Zarząd Dróg ma do ciebie ważną prośbę. Chodzi o usunięcie prywatnych elementów znajdujących się w pasie drogowym. Ma to związek z planowaną budową chodnika w ramach budżetu obywatelskiego. Prośba dotyczy odcinka od posesji numer 25 do 91 przez 93. Obejmuje m.in. krzewy, drzewka, kostkę oraz krawężniki. Termin wyznaczono do 15 czerwca. Po tym czasie elementy pozostawione w pasie drogowym mają zostać usunięte przez wykonawcę inwestycji.
9: Radio Jura poleca.
7: W ten weekend Częstochowa będzie rowerową stolicą Polski. Dziś wieczorem startuje Czewa Bike Fest, a w niedzielę na tory wyjedzie słynny Velocuk. To wyjątkowy pociąg Kolei Śląskich z rekordową liczbą miejsc na rowery, które ułatwi dojazd na jasnogórski zlot oraz na czeski Festiwal Żelazny Szlak rowerowy. O tym, jak kolej wspiera cyklistów, mówi Maciej Pezdek.
10: Przejazd do Częstochowy będzie połączony także z wycieczką rowerową po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Start takiej wycieczki z przewodnikiem zaplanowano około godziny 10.50 na stacji Częstochowa-Raków. Na uczestników festiwalu czeka także promocyjna oferta przejazdu, tam i z powrotem, za symboliczną złotówkę wraz z możliwością przewozu roweru na podstawie specjalnego vouchera. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.
7: Wszystkie rozkłady i rowerowe atrakcje znajdziecie na naszej stronie.
9: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
7: Wielka akcja charytatywna już jutro. Częstochowskie Środowisko Motocyklowe łączy siły, by pomóc rodzinie ze Stradomia, która w pożarze straciła cały dobytek. Od godziny 16 przy ulicy Zaciszańskiej czekać będą koncerty, licytacje i przejażdżki offroad. Każda cegiełka to realne wsparcie w odbudowie ich domu.
9: Dzieje się na drogach.
7: W Rędzinach trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu na ulicy Nowej. Do tej pory to miejsce było zmorą kierowców. Nieintuicyjne rozwiązanie często prowadziło do kolizji i niebezpiecznych wymuszeń. Co tam się zmieni, o tym więcej w wiadomościach za godzinę. A teraz już sprawdźmy, co po 14 dzieje się w kraju i na świecie.
0: Napięcie w zakładach międzynarodowego koncernu, gdzie produkowane są materiały wykorzystywane w górnictwie. W poniedziałek zacznie się tam strajk. Chodzi o zakłady w Polkowicach na Dolnym Śląsku oraz w Truskolasach i Siemianowicach w Śląskiem. Marcin Buczek teraz w Faktach.
5: Jestem.
0: Dzień dobry Marcinie. Dlaczego załoga planuje tam strajk?
5: Takie są wyniki zorganizowanego na początku maja referendum, a przeprowadzono je, bo wcześniej fiaskiem zakończyły się rozmowy dotyczące podwyżek płac dla załogi. Pracownicy proponowali 12% wzrost, pracodawca miał oferować prawie 4 razy mniej. Drugi postulat to wypłata, jak to określają przedstawiciele załogi, bonusu w wysokości całego wynagrodzenia zasadniczego. Tu z kolei pracodawca miał proponować o blisko połowę mniejszą sumę. Poniedziałkowy strajk ma być bezterminowy. W zakładach w Siemianowicach produkowane są m.in. kleje i pianki wykorzystywane w kopalniach, na przykład do spajania skał. Na razie nie wiadomo, jak protest mógłby wpłynąć na dostawy tych materiałów do kopalni.
0: W weekend ceny paliw mogą być niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy, to o 2 grosze mniej niż dziś. O 3 grosze niższa będzie stawka za litr oleju napędowego, 6 zł i 82 grosze. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki mogą wzbić się w powietrze, czy też jak emu pozostają na ziemi.
11: Rozstrzyga o tym nie tyle zestaw genów, co precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego.
0: Informacje na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Kluczowe znaczenie ma budowa fragmentu szkieletu.
11: To kostna struktura zwana grzebieniem mostka, do której przyczepiają się mięśnie odpowiedzialne za skuteczne machanie skrzydłami. U ptaków latających nawet tak nieudolnie jak kury grzebień mostka powstaje, u nielotów nie. Okazuje się teraz, że szlak sygnałowy, który o tym decyduje, zatrzymuje się na przykład u emu wcześniej i w ten sposób odbiera mu szansę na podniebne podróże.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Prognozy na weekend ciągle się zmieniają. Już nie ma w nich tyle deszczu, ile jeszcze było wczoraj, ale tak czy owak parasol pod ręką warto mieć.
7: I to przyda się zarówno dzisiaj, jak i przez cały weekend. No w sumie w poniedziałek też jeszcze nie warto się z nim rozstawać. Poprawa pogody w Częstochowie od wtorku.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
7: Druga po południu za nami, mamy dzień niezapominajki. No a nie zapominajcie o tym, że warto oderwać wzrok od ekranu i taką przerwę trzeba sobie ufundować.
6: Tak, i patrzeć za okno i podziwiać szarość. Nie, kolor zielony podziwiamy, kolor zielony, zdecydowanie. Tak. A do zielonego klasyka Fryderyk Chopin.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Radio Jura w piątkowe popołudnie. Słuchaj Martyna, ja nie sądziłem, że Polska to jest kraj żartownisiu. Widzę, znaczy lekkomyślnych osób. Mm-hmm. Otóż słuchaj, na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach ostatnio mieliśmy do czynienia z kolejnym popisem głupoty w czystej postaci. Otóż jedna z odprawianych pań o 3:30 nad ranem oznajmiła podczas odprawy, że ma w walizce karabin.
1: No i zgadnijcie, kto nie poleciał na All Inclusive do Turcji. Kobieta dostała również 500 zł mandatu, a śmiechom na pokładzie naprawdę no nie było końca. No nie do śmiechu było natomiast innemu delikwentowi, który w czasie lotu wyjął z bagażu własny alkohol i zaczął go degustować, co jest zabronione. Na zwrócenie mu uwagi przez personel pokładowy zareagował awanturą, więc po lądowaniu czekało go spotkanie ze Strażą Graniczną. No i tutaj wpadł mandacik w wysokości 500 zł.
0: Aha, tak. I z tych historii taki morał jeden. W cenniku stabilnie. Głupota kosztuje 500 zł, tak?
1: Tak.
0: Ale nie polecamy.
1: Nie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierz

0: Promocja trwa. OBI w centrum handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
4: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny. We'll be right back.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
4: Przyglądamy się pogodowym planom na najbliższe dni i weekend przykryła taka jedna wielka chmura z opadami deszczu i sytuacja ma się dopiero zmienić w połowie poniedziałku.
5: Nie dość, że pochmurno, nie dość, że mokro, to jeszcze zimno. W niektórych miejscach podobno wrócono do ogrzewania centralnego. Dużo ciepełka życzymy. I słuchajcie, dobra wiadomość jest, dwójka z przodu wraca. W Częstochowie we środę 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.
7: Hola, que se lo preste.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a weekend to jest dobry moment na trening. Można na przykład pograć online z innymi fanami szachów czy warcabów i to będzie znakomita rozgrzewka przed starciami turniejowymi.
1: A te w ramach trzeciego turnieju szachowego Częstochowa zaczną się 23 maja. Zawody cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy w tym roku spodziewają się większej frekwencji niż poprzednio.
2: Poprzednia edycja zgromadziła nieco ponad 100 osób, także teraz jesteśmy przygotowani na podobną frekwencję, bądź troszeczkę wyższą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Poprzednio, jak tutaj miałem okazję gościć, to już zapisy były zamknięte, a teraz są jak najbardziej otwarte, także zapraszamy, jest jeszcze dużo miejsc. Zgłosić się można poprzez kontakt do mnie po prostu na Facebooku. Można też wejść na portal Chess Arbiter albo Chess Manager, bo pozwala się promować wszystkim turniejom szachowym. Można też przez mail albo numer telefonu, to wszystko jest do znalezienia.
0: Mówił nam organizator imprezy Jędrzej Sowa, instruktor szachowy Chess

0: Rafael i dołącz do zabawy.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
2: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman, zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
4: Młodzi miłośnicy koni, stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
4: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Kolejna ważna rocznica. Tego dnia w 1928 miała miejsce premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Miki.
1: I jeszcze nie w roli głównej i nie w takiej odsłonie jak dzisiaj, ale oczywiście o rocznicy pamiętamy. Miki najlepszego.
2: Lokatorzy z Jasnogórskiej obronili swoje osiedle przed wycinką drzew. W wiadomościach Radia Jura o 15:00 dobre informacje z tej części miasta. Będą także rędziny i ostrzeżenie dla kierowców, by nie jeździć na pamięć. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia 18-letniego żużlowca z Gniezna Patryka Budniaka. Młody zawodnik miał poważny wypadek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Częstochowie robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
19: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Po reklamie.
0: 15 na zegarach, 15 dzień maja w kalendarzach. Czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Zieleń wygrała z betonem w samym sercu Częstochowy, przekazała w mediach społecznościowych częstochowska grupa Elanex. Stowarzyszenie informuje, że lokatorzy z ulicy Jasnogórskiej obronili swoje osiedle przed wycinką drzew.
20: Dzięki stanowczemu protestowi mieszkańców Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa oficjalnie wycofała się z planów budowy parkingu oraz drogi dojazdowej na charakterystycznym skwerze między blokami numer 66 i 68. Zielony teren przy Jasnogórskiej miały zająć potrzebne w tym rejonie miejsca parkingowe. Społeczność nie zgadzała się na likwidację drzew i krzewów, które zdobią to miejsce od lat 60. Jak podkreślają społecznicy z grupy Elanex, to ogromny sukces sąsiedzkiej Solidarności. Dzięki temu kameralne osiedle w pobliżu TZN-u zachowa swój zielony charakter. Zamiast kolejnych miejsc postojowych, mieszkańcy będą cieszyć się cieniem starych drzew. Stowarzyszenie przy tej okazji dodaje, że głos lokalnej społeczności ma realną moc sprawczą. Przy tej okazji też apel w trwającym wiosennym sezonie. Dbajmy o zielone płuca naszych osiedli. Tylko w ostatnim czasie dużą liczbę dorodnych drzew usunięto w rejonie działek przy Fildorfa Nila i promenady Niemena w bezpośrednim sąsiedztwie blokowiska na północy.
2: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację.
21: Dzieje się na drogach.
2: Zgodnie z naszą zapowiedzią zaglądamy do rędzin kierowcy. Miejcie się na baczności i nie jedźcie na pamięć. Trwa montaż nowego oznakowania na ulicy Nowej. To koniec z nieintuicyjnymi rozwiązaniami, które prowadziły do kolizji. Teraz ulica Nowa staje się drogą z pierwszeństwem przejazdu względem ulic Mickiewicza, Broniewskiego i Działkowiczów. Samorząd podkreśla, że to bezpośrednia odpowiedź na prośbę mieszkańców. Prace związane z montażem nowego oznakowania mają zakończyć się pod koniec przyszłego tygodnia.
21: Wiadomości Radia Jura.
2: I zostajemy w gminie Rędziny. Na lotnisku w Rudnikach rozpoczynają się 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata. To potężna dawka emocji i ogromna promocja dla całego regionu, o czym mówi wójt Adam Jaruga.
22: Jest dla nas wielka radość, dlatego że w zeszłym roku mieliśmy już Mistrzostwa Polski i te wydarzenia przeszły do historii jako fantastyczne zawody, a teraz mamy rangę mistrzowską, Mistrzostw Świata, więc to jest jeszcze coś piękniejszego dla gminy. To jest promocja, tak jak właśnie wspomnieliśmy, zarówno dla gminy, jak i dla powiatu, jak i dla całego województwa śląskiego. To się zbyt często nie powtarza, a gmina Rędziny spisuje się tutaj fantastycznie. Zresztą Aeroklub Częstochowski cały czas z nami mocno współpracuje. Ten sport szybowcowy jest specyficzny. Warto tutaj przyjechać, można się spotkać z szybownikami, można zobaczyć to, co najpiękniej wygląda na lotnisku, czyli te szybowce, które się przygotowują do lotu. Zapraszam wszystkich.
2: Jutro o 17:00 wielkie otwarcie Mistrzostw Korowód Pilotów przejdzie alejami na Plac Biegańskiego. Zmagania o tytuł najlepszego na świecie potrwają do końca maja.
21: Sport w Radiu Jura.
2: W niedzielę o 12:15 piłkarskie emocje sięgną zenitu. Raków Częstochowa jedzie na ostatni wyjazd w sezonie do Gliwic. Stawka meczu z Piastem jest gigantyczna. Medaliki wciąż mają szansę na ligowe podium, a nawet wicemistrzostwo Polski, co oznaczałoby grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Sytuacja w tabeli jest napięta. Raków traci tylko 3 punkty do Jagiellonii i zaledwie oczko do Górnika Zabrze. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje i Anna Bachowska.
23: Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. O takim zapewnieniu ze strony Waszyngtonu mówi premier Donald Tusk. Chodzi o medialne doniesienia dotyczące relokacji amerykańskich wojsk w Europie.
24: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami.
23: Premier zapewnił, że polskie władze są w stałym kontakcie z sojusznikami z USA i NATO. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka, żużlowca startu Gniezno, który w niedzielę miał poważny wypadek. 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
25: Po wybudzeniu ze śpiączki lekarze mają kontakt z młodym żużlowcem. Odpowiada on na krótkie komunikaty i może też poruszać palcami u nóg. To bardzo dobra wiadomość, powiedziała mi Zuzanna Pankros, rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
26: Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
25: Żużlowiec przeszedł bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa, ma złamaną miednicę i nogi. Na szczęście nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Teraz czeka go leczenie i długotrwała rehabilitacja.
23: Proboszczowie parafii będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała lubelska kuria. To pierwszy taki ruch w Polsce. W toku są konkursy w 16 200 parafiach, a mogą w nich startować księża mający minimum 15 lat stażu po święceniach kapłańskich. Co na to wierni?
1: Wiele innowacji były na początku takie dziwne. Wydawało się wszystkim, że to jest coś dziwnego, a w końcu okazały się dobrym strzałem.
3: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
5: Musi być nastawiony na ludzi.
1: Żeby ich słuchał.
6: Zaangażowany trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom, dostępny.
7: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi. Powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Tego popołudnia różnie, zachmurzenie zmienne, mogą pojawić się przejaśnienia, mogą pojawić się opady deszczu, burze też niewykluczone, uważajcie na siebie.
0: A na termometrach w Częstochowie czy Olsztynie do 15 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: W kalendarzach od samego rana piątek przypominamy dzisiaj dzień dojazdu rowerem do pracy. O tej porze to już będzie dzień wyjazdu z pracy rowerem.
2: Ja tam wolę samochodem.
0: No ja wiedziałem.
2: No wiesz, czasami tak pada, różnie bywa. No a w samochodzie można dać na fulla swoje ulubione radio.
0: No i słuchajcie, najlepsza muzyka do jazdy samochodem i rowerem. Wita teraz Lips, za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: A teraz u nas propozycje kulturalne. W ten weekend w Teatrze imienia Mickiewicza w Częstochowie króluje Medea. Spektakle dziś i jutro o godzinie 19:00. A my rozdawaliśmy wam na nie wejściówki. Placówka już dzisiaj zaprasza też na Dzień Dziecka.
1: Od 27 do 30 maja najmłodsi będą mogli odwiedzić przestrzeń pełną niezwykłej scenografii i dynamicznego ruchu scenicznego, ale przede wszystkim będą dobrze się bawić, bo o to tutaj chodzi. Będą również goście. Główną atrakcją będzie gościnny występ teatru Pinokio z Łodzi i ich wielki Buzz Grow.
2: W weekend mamy propozycję gościnną. Teatr Pinokio z Łodzi przyjeżdża do nas po raz pierwszy, żeby zagrać dwa spektakle. Tajemniczy tytuł Wielki Buzz Grow to opowieść o chłopcu, który niepocieszony tym, jak wyszedł mu rysunek, wyrzuca go do kosza. Nazywa go Buzz Growem, ale wtedy przygody tego rysunku dopiero się zaczynają.
3: Bez względu na wiek będziemy bawić się dobrze?
2: Myślę, że spokojnie można przyjść całą rodziną. To zdecydowanie spektakl familijny. Zagramy go o godzinie 16 i 18, więc to są takie pory, kiedy rodzice już nawet w sobotę będą mieli wolny czas. Zapraszamy całe rodzinę.
0: Z Katarzyną Szenong z Teatru Mickiewicza rozmawiał Mariusz Osyra. Cała rozmowa i szczegóły Dnia Dziecka w Teatrze na radiojura.pl.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
9: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
19: Informowaliśmy o tym, że pogody na weekend odrobinę się zmieniły, to znaczy miało być fatalnie, a teraz jest po prostu źle. Może będzie jednak lepiej. Miejmy na to nadzieję.
20: Lepiej to na pewno będzie na początku nowego tygodnia. Od wtorku poprawa pogody, dużo słońca i coraz wyższe wskazania termometrów. Przypominamy, we środę w Częstochowie 20 stopni.
17: sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.
21: No

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: A teraz u nas autoreklama. Jutro o poranku tradycyjnie zapraszać będziemy do naszej radiowej kuchni w programie Wolna Sobota. Jutro w kuchni rządzić będzie nasza kucharka dyżurna Martyna. Droga kucharko, co przygotujesz?
1: Ja chciałabym naprawdę powiedzieć, że to ja, ale moja uczciwość, wiesz, nie pozwala mi tutaj sobie przypisywać kulinarnych talentów. Natomiast mamy tam ludzi, którym z pewnością ich nie brakuje. No i to właśnie oni polecają coś, czego nie próbowałam, przyznaję, ale kiedy czytałam recepturę, no to od razu pomyślałam, to będzie hit.
0: Hit, czyli co?
1: Ser po gruzińsku.
0: O, fiu, fiu.
1: Szybki w przygotowaniu, pomijający czas potrzebny na marynowanie, a marynuje się go w zalewie na bazie sosu sojowego. To sobie tam spokojnie czeka w lodówce około doby. Po tym czasie ser robi się brązowy i później przygotowuje się sos, też pyszny. Ale ja nie mogę tutaj wszystkiego powiedzieć. No
0: to trochę główko jakieś, Martyna.
1: Nie, już
0: no.
1: Ci

0: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Uwielbiamy przeglądać kalendarium. Kolejna fajna data, 15 dzień maja, rok 1940. Wtedy dwaj bracia, Dick i Mac, założyli firmę. Tę od hamburgerów i frytek. No, widzicie. 11 lat później w Pradze natomiast otwarto pierwszą na świecie izbę wytrzeźwień.
1: Ciekawe daty. No i jednak widzisz, niespodzianka. A ja dodam, że 21 lat temu mieliśmy premierę filmu Gwiezdne Wojny, część trzecia, Zemsta Sithów. To ten, w którym Anakin na ciemną stronę przeszedł.
0: A i przy okazji niech moc będzie z wami. Przypominamy o naszym konkursie kawowym i zapraszamy na wiadomości.
2: Sytuacja na składowisku odpadów w Sobuczynie opanowana w wiadomościach Radia Jura. O 16:00 więcej informacji na temat strażaków. Wróci także sprawa inwestycji pod Laskiem Aniołowskim.
3: Potencjalny inwestor ma prawo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.
2: Straż Graniczna otrzyma zastrzyk finansowy. Ile i na co? Posłuchajcie o 16:00. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
5: Reklama.
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
8: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
9: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
12: Malownicze wybrzeża Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
13: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
14: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: I to już godzina 16 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zapraszam. A zaczynamy od najświeższych informacji ze składowiska odpadów w Sobuczynie. Strażacy właśnie kończą działania. Przez ostatnie godziny 30 ratowników żmudnie przelewało pogorzelisko, by wyeliminować każde ukryte zarzewie ognia. Przypomnijmy, pożar wybuchł po godzinie 5 rano pod jedną z wiat, gdzie zapaliły się odpady wielkogabarytowe, głównie meble. Na miejscu pracują jeszcze policjanci, którzy będą wyjaśniać dokładne przyczyny pojawienia się ognia. Sytuacja jest już opanowana.
16: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
2: Sprawa inwestycji Podlaskiem Aniołowskim budzi gorącą dyskusję wśród częstochowian, ale wcale nie jest przesądzona. Na prywatnej działce przy korytarzu północnym inwestor planował kilkanaście kortów do tenisa i do padla. Ten pomysł nie zyskał akceptacji, ale wciąż będzie jeszcze możliwe odwołanie i jego rozpatrzenie być może na rzecz inwestora. Nie milkną też kontrowersje wokół przyszłego zagospodarowania pobliskiego zielonego terenu, wykarczowanego w lutym między promenadą Niemena, a ulicami Fildorfa Nila i Wałami Wernickiego.
3: Wejście latem bieżącego roku w życie planu ogólnego miasta może zmienić sytuację i trwale określić przeznaczenie tych terenów jako strefy zieleni i rekreacji. Miasto nie miało możliwości zablokowania usuwania samosiewiek drzew i krzewów na tym terenie, ponieważ dysponujący działkami stwierdził, że przywraca grunt do użytkowania rolniczego. To prawda, że często na gruntach, którymi dysponują firmy lub osoby prywatne, bywa to pewnym wybiegiem i wstępem do zamierzeń o innym charakterze, ale niestety obecna regulacja prawna na takie postępowanie pozwala.
2: To głos Włodzimierza Tutaja, rzecznika magistratu.
16: Więcej na radiojura.pl.
2: 2000 zł mandatu, 14 punktów karnych i przymusowa przesiadka na fotel pasażera to bilans wczorajszego rajdu 34-latka na Krajowej 11. Policjanci z Lublińca zatrzymali kierowcę Alfy Romeo, który pędził o 65 km na godzinę za szybko. Mundurowi nie mieli litości. Prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Pamiętajcie, pośpiech na drodze to najgorszy doradca.
16: Radio Jura poleca.
2: A teraz odstawiamy samochody i wskakujemy na rowery. Już za chwilę startuje wielkie święto cyklistów Czewa Bike Fest 2026. Masa krytyczna, wycieczki z przewodnikami i miasteczko ruchu drogowego. To tylko początek. O szczegółach rowerowej promocji regionu mówi prezes częstochowskiej organizacji turystycznej Jakub Sikora.
17: Wieczorny przejazd rowerowy ulicami Częstochowy z masą krytyczną odbędzie się w piątek o godzinie 18. To będzie przejazd, który otworzy całe nasze wydarzenie, aby pokazać, jak świetnym miastem rowerowym jest Częstochowa. Już w sobotę rozpoczynamy od godziny 9. Rowerowymi wycieczkami po całym regionie. Rodzinne, szosowe, gravelowe i MTB. Przyjedzie nas raper TD, który również o godzinie 15 w sobotę poprowadzi wycieczkę do Olsztyna. Oczywiście będą targi w trzeciej alei Najświętszej Marii Panny i to będą targi sportu i rekreacji. Zaprosiliśmy współpracujące z nami gminy z całego regionu.
2: Nie przegapcie sobotnich akrobacji Szymona Goćka pod Jasną Górą. To będą prawdziwe emocje. Trzymamy kciuki za pogodę. Co nas czeka w najbliższych godzinach? O tym po wiadomościach z kraju i ze świata, na które już teraz zaprasza Anna Wachowska.
18: Straż Graniczna zyska dofinansowanie dzięki programowi podobnemu do SAFE. Nie przeszkodziło temu weto prezydenta, mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak poinformował, wkrótce mamy poznać rozwiązania, które pozwolą na przekazanie pieniędzy. Michał Krasoń. Michale, o jaką konkretnie sumę chodzi?
19: To mają być prawie 3 miliardy złotych. Środki będą wykorzystane na uszczelnienie granic, modernizację i zakup nowego sprzętu, a także zwiększenie liczby etatów w Straży Granicznej do prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy.
20: Minister Kierwiński razem z panem premierem Kośniakiem Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki w takiej skali, mniej więcej w takiej skali, w jakiej panowaliśmy, także na rzecz Straży Granicznej.
19: Mówił premier Donald Tusk. Konferencja szefów resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, na której poznamy szczegóły programu, ma właśnie rozpoczynać się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
18: Duże utrudnienia na kolei na Podkarpaciu po wypadku na torach. Pociąg Intercity z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił człowieka koło stacji Dębica Wschodnia. Ruch pociągów jest wstrzymany w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ulewy i burze przechodzą właśnie nad Polską z zachodu na wschód. W tej chwili pada w pasie od Słupska przez Poznań, Częstochowę i Kielce. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alerty będą obowiązywać do 22.
1: Największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
21: Do kiedy potrwa taka pogoda?
1: Właściwie początek przyszłego tygodnia także z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie te burze będą występować. Temperatury właściwie będą około 20 stopni. Najcieplej powinno być w centrum i na wschodzie kraju. I temperatury w nocy także będą już dodatnie.
18: Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Bardziej odczuwalne ocieplenie według prognoz możliwe będzie dopiero na początku czerwca.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami będą także pojawiać się opady deszczu. Temperatura na poziomie od 7 do 9 stopni.
2: No i mimo, że dzisiaj już żegnamy rządy zimnej Zośki, to jutro pogoda się nie poprawi. Jutro zachmurzenie będzie przeważnie całkowite z opadami deszczu. Na termometrach w Częstochowie jutro 13 stopni maksymalnie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Za nami godzina 16, za godzinę będzie weekend, a teraz jest lista solenizantów.
2: No i myślę, że nie ma osoby, która by zapomniała, że dzisiaj świętuje Zofia, już o tym mówiliśmy. Ale też pamiętajcie, że życzenia należą się Nadziei i Izydorowi.
0: No i prezent muzyczny już leci, Belinda Carlisle, teraz Felix Jen, za chwilę.
25: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: I takie właśnie mamy dla was dźwięki, takie rytmy w piątkowe popołudnie. I doskonale wiadomo, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, tak? Ale bądźmy szczerzy, nie ma tu w studiu ani jednego dżentelmena, zatem śmiało możemy temat poruszyć. I słuchajcie, trochę zazdrościmy wypłat mieszkańcom Lublińca. Otóż Główny Urząd Statystyczny podaje, że średnia zarobkowa wynosi tam 7600 zł brutto i jest znacząco wyższa niż w Częstochowie.
1: Lepiej zarabiają również mieszkańcy Koszęcina i Boronowa, a gmina Herby, praktycznie stolicy regionu, dorównuje. Średnia to 6894 złote i 60 groszy, a stolica województwa to dopiero Eldorado. Średnia wynosi tam ponad 8000 zł brutto.
0: No fiu, fiu, no to co? Przenosimy Radio Jura do Katowic?
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl. Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
4: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
7: A co, kran, zazdrosny jesteś?
6: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
7: Serio? Nie lejesz wody?
6: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
7: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
6: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
8: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon Fachowiec.
9: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
16: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
17: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
18: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Przypominamy, zimna Zośka dzisiaj, jutro powinien już być ciepły Andrzej, ale będzie zimny Andrzej, Andrzeja jutro w kalendarzu, natomiast pogoda no, pod psem raczej tak bym powiedział.
1: No to tak, zgadza się. Pochmurno z opadami deszczu, podobnie w niedzielę i ciepło w ten weekend nie będzie. Przypominamy, okolice 11 stopni w Częstochowie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, wszyscy już tylko o weekendzie myślą. No to u nas czas na przedweekendowy raport świąteczny. Proszę notować, żeby nie przegapić. Jutro wypada święto Straży Granicznej. Będzie także Dzień Światła i Dzień Wolnej Kultury.
1: W niedzielę natomiast Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Pieczenia, Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Czyli znowu świętujemy. Ura! Wszystkiego najlepszego dla nas. I a propos, polecamy się w ten weekend.
0: Tak, a jeszcze ważna wiadomość. W poniedziałek będzie Dzień Muzeum.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane dwa... Castorama.

0: bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
1: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinboot. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinboot. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka za

0: zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
2: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
9: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 17, za chwilę weekend, za chwilę też u nas Taneczne Radio, a Martyna zaprasza jutro o poranku na wolną sobotę.
1: Jak to ja? Ciebie widziałam w grafiku.
0: Nie.
1: A zobacz, zobacz no sobie. No dobra, no
0: jest
1: faktycznie.
0: MW, a nie MR, no.
1: Faktycznie ja. Czyli czeka mnie pobudka o 5.15. Mam nadzieję, że budzik będzie głośno dzwonił.
0: Nastaw 2.
1: Absolutnie tak. Za dziś dziękujemy. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: Startuje częstochowska wiosna studentów w wiadomościach Radia Jura o 17 o kontrowersjach wokół tej imprezy. Wielka akcja serwisowa w Parku Wodnym przy Dekabrystów. Wojsko Polskie pierwszy raz świętuje Dzień Wojskowej Rodziny. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
12: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
11: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
12: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
11: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
12: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
11: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
13: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
14: Zrobisz to z OBI.
15: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
20: Hot grill.
21: Grilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
26: Jak tak?
0: to Allegro.
1: Po reklamie.
9: Piątek, 15 maja i 17 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zapraszam. Zaczynamy od tematu, który od kilku dni rozpala media społecznościowe w mieście. Częstochowska Wiosna Studentów startuje już w najbliższy wtorek, 19 maja, ale zamiast wspólnego odliczania mamy internetową burzę. Kością niezgody stał się tegoroczny dobór artystów. Czy organizatorzy trafili w gusta młodych częstochowian? To sprawdzał nasz reporter.
18: Muzyczne kontrowersje pod Jasną Górą trwają, bo częstochowscy studenci szykują się do największego święta w roku, choć nie obyło się bez gorących wpisów i wymiany opinii. Kulminacja koncertowych emocji czeka nas 22 i 23 maja. Na scenie zobaczymy niezwykle barwną mieszankę artystów od legendarnej Budki Suflera i punkowego Lej Mi Pół po Kukona, Modelki czy Kubika. Największe emocje i fale komentarzy wywołało jednak zaproszenie kontrowersyjnej influencerki Fagaty. Część środowiska akademickiego nie kryje oburzenia, jednak władze uczelni i organizatorzy uspokajają. Program ułożono tak, by dla każdego znalazło się coś ciekawego, a sama wokalistka zapewnia, że jej show ma być dostosowany do wartości edukacyjnych, a także rangi wydarzenia w Częstochowie. Niezależnie od sporów o dobór wykonawców, jedno jest pewne, czekają nas dwa dni głośnej zabawy.
2: To był Mariusz Osyra, dziękuję za relację.
20: Daj znać na www.radiojura.pl.
2: Jeśli planowaliście weekendowy relaks w basenie lub saunie, to macie na to ostatnie godziny. Od poniedziałku park wodny przy Dekabrystów będzie nieczynny. Nie szukajcie jednak awarii, to zaplanowana wielka akcja serwisowa.
22: W maju czeka nas przerwa technologiczna w parku wodnym. Jest niezbędna. Chcemy wymienić wodę w Niecce, gruntownie Nieckę umyć i przeprowadzić szereg prac konserwacyjnych, czy to przy wentylacji, czy przy technologii wody, powymieniać filtry po roku intensywnego użytkowania, bo park naprawdę jest mocno oblegany. Wszystko też robimy na bieżąco, ale pomalować niektóre pomieszczenia, wymienić większe instalacje, naprawić drzwi, czy skupić się na takich pracach, które nie są możliwe, gdy klienci są w parku, no to taka przerwa jak najbardziej jest konieczna. Zdecydowaliśmy się na maj. Od jakiegoś czasu to się sprawdza.
2: Mówi Marcin Mazik. Woda wróci do Niecek w sobotę 30 maja. Do tego czasu do waszej dyspozycji pozostają inne obiekty częstochowskiego Mosiru.
20: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Liceum imienia Juliusza Słowackiego może wkrótce zyskać bazę sportową z prawdziwego zdarzenia. Magistrat złożył właśnie wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy nowoczesnej sali gimnastycznej. Inwestycja opiewana ponad 18 milionów złotych. Plan jest ambitny, rozbiórka starego budynku dawnej bursy i postawienie tam obiektu na miarę XXI wieku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, resort pokryje 60% kosztów.
20: Wiadomości Radia Jura.
2: Na koniec ważna informacja dla mieszkańców ulicy Narcyzowej. Drogowcy szykują się tam do budowy nowego chodnika, ale najpierw z pasa drogowego muszą zniknąć prywatne nasadzenia. Miejski Zarząd Dróg apeluje o usunięcie krzewów, drzewek, a nawet kostki brukowej na odcinku od posesji numer 25 do 91. Macie na to czas do 15 czerwca. Po tym terminie na miejsce wjedzie ciężki sprzęt wykonawcy i usunie wszystko, co stanie na drodze inwestycji. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w wiadomościach Radia Jura. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
26: Rząd zapowiada dodatkowe pieniądze dla Straży Granicznej i Policji.
27: Jest to tak zwany plan B, czyli odpowiedź na zawetowaną przez prezydenta ustawę o SAFE, czyli unijnej pożyczce na zbrojenie.
26: Ten plan B zaprezentowano w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Tam jest Michał Dobrołowicz.
27: Dzień dobry, Michale. Na czym polega propozycja rządu?
28: To jest zmiana rozporządzenia, która pozwoli inaczej niż do tej pory zarządzać budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, tak aby te pieniądze służyły nie tylko wojsku, lecz także właśnie policji czy Straży Granicznej, czyli tak zwanym pozamilitarnym sposobom zwiększania bezpieczeństwa. Tak to tłumaczy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
29: Czyli budżet MON-u w tym momencie poszerza się, powiększa się o 17 miliardów złotych. Mogliśmy to robić z pieniędzy europejskich? Pan prezydent, PiS i Konfederacja nie chcieli, ale my nie zostawimy bezpieczeństwa bez opieki.
28: To nowe rozporządzenie ma być gotowe w ciągu tygodnia i przed chwilą tutaj zielone światło dla tego rozwiązania dał minister finansów. Wśród przykładów, na co wydane mają być te pieniądze, pojawiły się m.in. śmigłowce dla Straży Granicznej. Warszawa, Michał Dobrołowicz.
27: Wojsko Polskie pierwszy raz świętuje Dzień Rodziny Wojskowej.
26: To okazja, by docenić tych, którzy wspierają żołnierzy w codziennej służbie.
0: W każdym garnizonie dowódca garnizonu, mając na uwadze ideę tego święta, w formule u siebie dostępnej, możliwej, przyjętej, będzie organizował obchody tego dnia, czyli spotkanie rodzin wojskowych, ich integrację, umacnianie więzi, ale też, co ważne, oddanie należytej czci, wdzięczności tym rodzinom, które dzień w dzień stoją za żołnierzem Wojska Polskiego.
27: Podkreślę, Magdalena Fabisiak z Ministerstwa Obrony Narodowej.
26: Robert Lewandowski jest o krok od opuszczenia FC Barcelony.
27: Hiszpańskie media informują, że 37-letnim napastnikiem interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal oraz Al-Nasr, gdzie gra Cristiano Ronaldo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
9: Nie mam niestety dobrych informacji pogodowych na weekend w Częstochowie. Padać po prostu będzie, no i też będzie dużo chłodniej, bo jutro w Częstochowie maksymalnie 12 stopni. Tyle też będzie w niedzielę. Początek przyszłego tygodnia też niestety z taką pogodą, ale od wtorku już ma być coraz lepiej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
9: To już jest taki moment tygodnia, kiedy powinniśmy być z siebie bardzo zadowoleni. Weekend stoi przed nami otworem. Dotrwaliśmy. Może jak słyszeliśmy przed momentem, nie będzie to weekend idealny pod względem pogodowym, ale w końcu to weekend, więc i tak jest dobrze.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
20: Radio Jura.
9: A my dobrze zaczynamy dzisiejszą rozgrzewkę tanecznego radia. Rick Astley na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Ja może przypomnę, że to jest piątek 15 maja. Ruszamy, bo sporo fajnej muzyki przed nami. Dużo dzisiaj nowości.

0: To są charakterystyczne dźwięki od grupy Electric Light Orchestra. Te ich melodie, te instrumenty robią tutaj świetną robotę. Spora muzyczna robota to szykuje się w ten weekend na Eurowizji. O tym festiwalu na pewno dzisiaj wspomnę, bo są nowe typowania i tak dalej. Będzie kapela ze swoją własną monetą i podgrzewanie atmosfery przed polskim koncertem zespołu Metallica. Ten koncert w przyszłym tygodniu. Polecamy się także i muzycznie, albo przede wszystkim muzycznie. Dua Lipa za chwilę będzie Levitating.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
10: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie 3 sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
11: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
12: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
13: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Maria i Andy Dust z Polski w piątkowe późne popołudnie. Skoro już jesteśmy na tym etapie tygodnia, to trzeba zajrzeć, gdzie, kiedy i jakie emocje sportowe na nas czekają. PGE Ekstraliga żużlowa już nas przyzwyczaiła, że startuje w piątek o godzinie 18. Wtedy to GKM Grudziądz pojedzie z Włókniarzem Częstochowa, o 20.30 Stal Gorzów podejmie Zatofa Lubas. W sobotę wolne, a w niedzielę kolejne dwa spotkania: Unia Leszno, Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław, Press Toruń. Ciekawie się to zapowiada, ale akurat w ten weekend przez prognozy pogody to może się okazać, że jedyne, co na takim spotkaniu będzie ciekawe, to catering na stadionie. Chociaż oby nie. Sportowych emocji w ten weekend u nas naprawdę sporo.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Młodzi miłośnicy koni, stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Handlowy Wart.

0: Nowoczesna, ulica Warszawska 22.
1: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
2: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.
13: She makes

0: Mam nadzieję, że większość z nas jednak nie będzie musiała wstawać w weekend wcześnie rano. Early in the morning i Chris Cross Amsterdam. I mówi to ktoś, kto jutro musi wstać o drugiej w nocy, żeby zdążyć na pociąg. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody. Po 18 Eurowizja i jeszcze trochę sportu na weekend. Bądźcie blisko.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
2: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
2: Nowe menu?
4: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
2: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
2: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
2: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
7: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
8: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
7: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
8: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
7: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
8: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: Telefon 515-660-031.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Częstochowie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora, by posłuchać najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
16: Nie żyje 21-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo dwóch osób w czasie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
19: Policja przekazała, że mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji służb. Beniamin Kubiak-Piłat, co jeszcze ustaliłeś, Beniaminie?
21: Policjanci interweniowali po otrzymaniu informacji o obcym dla miejscowych mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Miało to miejsce na terenie jednej z miejscowości w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej. Przekazała pod komisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, doszło w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Przez 3 dni trwała obława za 21-letnim sprawcą. Śledczy nie przekazują więcej szczegółów. Sprawą zajmuje się prokuratura.
19: Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, oświadczył Wołodymyr Zełenski.
16: Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zna szczegóły rozmów prowadzonych na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Kolizja 3 samochodów osobowych na krajowej jedynce między Bielskim, Białą i Tychami.
19: W pobliżu Pszczyny zablokowany jest pas jezdni w stronę Tychów. Korek ma około 3 kilometrów. Prosto z głośnej światowej imprezy Katarzyna Cebechowska-Szuchta.
16: Kasiu, opowiedz na początek o walczących o Złotą Palmę historiach równoległych.
24: Ten film irańskiego reżysera Asghara Farhadiego inspirowany jest 6. odcinkiem Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Główną bohaterką jest podglądająca sąsiadów pisarka, która odkrywa rzekomy trójkąt miłosny między braćmi a tajemniczą kobietą. Pisarkę gra ikona francuskiego kina Isabelle Huppert.
25: We are surrounded in a world of images.
24: Jesteśmy otoczeni światem obrazów, nie tylko kinem, ale także mediami społecznościowymi, telefonami komórkowymi, wszystkim innymi. Myślę, że ten film naprawdę trafnie ukazuje tę nową perspektywę, mówiła aktorka Tuve Khan. Isabelle Huppert gra pisarkę, to jest film ze specjalnym udziałem Catherine Deneuve w roli jej agentki. Czekamy na datę polskiej premiery tego filmu, a dziś wieczorem na festiwalu w Cannes dwie pozakonkursowe premiery, debiut reżyserski Johna Travolty, a także dokument John Lennon Last Interview Stevena Soderbergha z nagraniami wywiadu, którego Lennon udzielił 8 grudnia 1980 roku na kilka godzin przed śmiercią. Festiwal w Cannes potrwa do przyszłej soboty.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Deszczowy weekend szykuje się w Częstochowie, nawet początek przyszłego tygodnia, bo w poniedziałek też jeszcze będzie lać, ale to już będą opady zanikające. Co do temperatury, no to codziennie tyle samo, 12 stopni tak mniej więcej i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek, a dzisiaj wieczorem i nocą to jeszcze spodziewajmy się u nas lokalnych burz w Częstochowie i w regionie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Czytam właśnie, że 15 maja to jest święto polskiej muzyki i plastyki. Jakby to połączyć i emocje z piosenek przelewać od razu na płótno, to może wyjść z tego niezła abstrakcja. Meduza na początek tej godziny, a później Madonna i Pharrell Williams. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Jura.

0: Kylie Minogue w piątkowym wydaniu rozgrzewki Tanecznego Radia. Pani Kylie szykuje się powoli do jubileuszowej trasy koncertowej. Miejmy nadzieję, że nie zapomni o Polsce. A nasi rodacy rozsiani po całym świecie niech pamiętają, że w ten weekend dzięki ich głosom możemy wygrać Eurowizję. Tak, wiem, co sobie teraz o mnie myślicie, bajkopisarz, ale mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, że kiedyś do tego dojdzie. Alicja Rzemplińska piosenkę Prey zaśpiewa jutro jako 18, czyli w drugiej części wiedeńskiego widowiska. Imprezę zacznie Dania, a skończy Austria. Czy te miejsca mają jakieś znaczenie? Według tych, co roku typują zwycięzców, tak, miejsce 18 jest tak umiarkowanie optymistyczne, ale mogło być gorzej. Ja tylko dodam, że paręnaście lat temu z miejsca 18 ten festiwal wygrała Dania, czyli się da. Trzymajmy kciuki za Alicję Rzemplińską. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo, kupując meble kuchenne wraz z montażem, masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
2: Zrobisz to z OBI.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

Mons Zermel Love i jego zwycięska propozycja z Eurowizji, singiel Hero. Samy dzisiaj po 20 będziemy się rozgrzewać przed weekendem. Co ja mówię, już będziemy ten weekend otwierać. Najpierw nowości, które być może będą towarzyszyć nami w trakcie lata 2026. Później trochę Eurodisco. Sprawdzimy też, co teraz jest na topie. No i będą też sety. Polecamy się na całą resztę piątku z Tanecznym Radiem.

0: znam ją ludzkim.
1: Pamiętniki Doda w programie Po godzinach. Jest szansa, że po tym weekendzie w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie będzie co wpisać do swoich pamiętników. Może poznamy mistrza, może już większość pucharowiczów, a i Spadkowicz już może się wyłonić. Najciekawszy mecz to chyba w sobotę, bo walcząca jeszcze o udział w europejskich pucharach Wisła Płock, siódma w tabeli, powalczy z trzecim Górnikiem Zabrze, który z racji wygrania Pucharu Polski ma już pewny start w tych rozgrywkach. Ciekawie to wygląda ten mecz jutro o godzinie 17:30, a dzisiaj pierwsze spotkanie już się zaczęło. Zagłębie Lubin gra z Pogonią Szczecin. Kto lubi piłkarskie emocje, ten w ten weekend, deszczowy weekend, nie będzie miał okazji do nudy. Trzymajcie kciuki za swoich faworytów.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxu z Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Kredyt gotówkowy.

0: Avicii i Aloe Black w rozgrzewce tanecznego radia. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 moneta, taka dotycząca legendarnego zespołu, więc kiedyś będzie pewnie bardzo cenna. Bądźcie z nami, będzie też o koncercie Metaliki w Polsce.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
8: Po reklamie.
0: Jest już 19, a to jest dobra pora, by sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Posłuchajmy wiadomości.
10: Dowódca amerykańskich sił lądowych twierdzi, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił w Europie.
11: Generał Christopher Lanif podkreślił, że w tej sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu rotacji wydawała się najbardziej sensowną.
10: Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu amerykańskich sił lądowych, gdy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu.
11: Paweł Żuchowski, co dokładnie powiedział generał?
12: My, szef dowództwa bojowego generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi ściśle konsultując i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, dodał. Ta odpowiedź jest dość zaskakująca, bo Polska nie była na liście redukcji obecności wojskowej. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney wyraził natychmiast zdziwienie. Wskazał, że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, podkreślił.
10: Wyjaśnijmy, wymiana amerykańskich brygad w Polsce odbywa się co 9 miesięcy.
11: Na konferencji prasowej dziennikarze pytali więc ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, co stanie się, jeśli brygada aktualnie stacjonująca w naszym kraju wyjedzie, a nowa nie przyjedzie.
13: Polska na pewno nie straci, myślę, że może zyskać nierotacyjną, a trwałą obecność. Mamy najsilniejszą deklarację możliwą daną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec prezydenta Rzeczpospolitej.
10: Oświadczył minister Kosiniak-Kamysz.
11: Problem w tym, że prezydent Donald Trump często zmienia zdanie. Turystyczne atrakcje Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie zostały objęte niedawnym pożarem i można z nich korzystać, zapewniają leśnicy.
10: Mieszkańcy tych okolic liczą na to, że ten sygnał dotrze do turystów, bo są ważni dla lokalnej gospodarki.
11: Nie zniechęciliśmy się, bo nie ma powodu, mówią turyści.
14: Jak usłyszeliśmy o tym pożarze, no trzeba przyjechać, nawet wesprzeć tutejszych, przejść, zapłacić te parę złotych, żeby jakoś tam im pomóc.
15: No pewnie, że jest co zwiedzać. Ja będę tutaj zawsze przyjeżdżać. Wydaje mi się, że ile razy bym tu nie przyjechała, to odkryję coś nowego.
16: Zielono, miło, spokojnie.
17: Ładne widoki są, podoba mi się bardzo.
14: To natura, ptaki, śpiew, cisza, spokój, no czegoś jest więcej.
11: Jak to czego?
10: Urlopu? Mhm.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Deszczowa sobota, deszczowa niedziela, częściowo też deszczowy poniedziałek. Od wtorku ma być lepiej w Częstochowie. Co do temperatury, no to codziennie tak samo, jakieś 12 stopni mniej więcej. W połowie przyszłego tygodnia, według najnowszych prognoz, już ma być ponad 20 stopni. Na razie ciężko w to uwierzyć, no ale trzymajmy kciuki, żeby tak było.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 15 maja, 20 lat temu poznaliśmy team Pawła Janasa na piłkarski mundial w Niemczech. Jak zawsze były nadzieje, a później prawie jak zawsze po trzech meczach trzeba było jechać do domu. Na szczęście było blisko. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Teraz Maroon 5 i Christina Aguilera. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Muzyka.

0: The KLF i Tommy Wynette na naszej antenie. Co w świecie muzyki? Dźwięki brzęczącej monety. Grupa Pink Floyd doczekała się takiego okolicznościowego upamiętnienia. Brytyjska mennica naprawdę się postarała, bo to wygląda pięknie i to nawet licząc te najtańsze monety. Najtańsza to 90 zł, czyli nie jest źle, ale najdroższa, taka pozłacana, to wydatek rzędu 26 tysięcy złotych. Także jeśli jesteście fanami Pink Floydów, mieliście w planach zakup samochodu albo, nie wiem, wyjazd na wakacje, to już wiadomo, co wygra. Tylko jak to później wytłumaczyć rodzinie, że nie będzie w tym roku wygrzewania się w tropikach? Powodzenia w przekonywaniu, że moneta jest od tego ważniejsza.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hisun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Life is life. Ogniskowe dźwięki od ekipy Opus. No w ten weekend trzeba uważać, żeby nam pogoda tego ogniska nie zgasiła. A my po 20 będziemy rozpalać ten weekend tanecznym radiem. To już naprawdę blisko. Nowości, sety i dobra zabawa przy muzyce. Polecamy się. Za chwilę też jeden ze swoich największych hitów zaprezentuje Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now.
1: Radio Jura.

0: Green Bay Dance Band, a teraz inny band, Metallica, jeździ po Europie ze swoją muzyką. U nas będą we wtorek, 19 maja, w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Co się będzie działo na scenie? A kto to wie? W trakcie koncertu w Bukareszcie zaprosili na scenę młodego chłopaka, ale nie po to, żeby śpiewać, a po to, by wybić intro kawałka Kill 'Em All. Przy okazji znowu pobili frekwencyjny rekord obiektu. Czekamy na nich w Polsce. Ciekawe, co u nas wymyślą. To jest zespół Metallica. Tu się można spodziewać wszystkiego.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Po reklamie.

0: Pet Shop Boys na koniec rozgrzewki Tanecznego Radia. Za chwilę 20, później wiadomości, a później prognoza pogody, a tuż po nich Taneczne Radio. No to żeby nie przedłużać, to tylko uprzedzę, że warto nas słuchać bardzo głośno. Polecamy się po 20. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
4: Zrobisz to z OBI.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po reklamie.
4: Już za moment zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy wiadomości. Na zegarach 20.
5: Warszawska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na Moście Świętokrzyskim nastolatków z Ukrainy.
6: Jeden z zaatakowanych musiał być hospitalizowany. W związku z tą sprawą policja zatrzymała 5 osób.
5: To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Do aresztu trafili dwaj najstarsi. Pozostali zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.
6: Bożena Borowiec złożyła ślubowanie w Sejmie. To od dziś nowa posłanka Lewicy. Objęła mandat po tragicznie zmarłym w zeszłym miesiącu Łukaszu Litewce.
5: Przyznała, że to dla niej trudne dzień, bo nie wyobrażała sobie, że obejmie mandat w takich okolicznościach.
7: Znałam Łukasza, bardzo szanowałam jego działalność. Jak byłam na pogrzebie Łukasza, jeden z jego przyjaciół powiedział, że bardzo ważna była dla Łukasza ustawa łańcuchowa i że dobrze by było, żeby jak najszybciej ta ustawa została podjęta. I też między innymi z tego powodu ja bardzo szybko dopełniłam formalności.
6: Dziś Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
5: Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt.
6: Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Zimni ogrodnicy już w komplecie.
6: A dziś dołączyła do nich zimna Zośka, więc działkowcy w kolejnych dniach nie spodziewają się już przymrozków i biorą się za sadzenie warzyw.
5: Na stoiskach z sadzonkami panuje dzisiaj spory ruch.
8: Dynie, cukinie, bakłażany.
9: Dużo.
8: Co tam się zmieści?
9: Zimna Zośka, już można.
8: Już można.
10: Jeszcze czekam, jeszcze dzień, dwa na pewno.
8: Ma być ciepło po Zośce.
11: Po zimnej Zośce już powinno być wszystko w porządku.
9: Cóż pan będzie sadził?
11: Sałata, por, cebula cukrowa.
6: Usłyszał na targowisku przy Ruskiej w Lublinie Dominik Smaga.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
4: Odświeżam te informacje pogodowe z nadzieją, że coś się w nich zmieni, ale no nic się nie zmienia, to znaczy, że czeka nas deszczowy weekend i nawet poniedziałek. Na termometrach w Częstochowie codziennie 12 stopni. Noce z temperaturą w okolicach 8-9 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
4: No i już, to jest ten moment, kiedy tak oficjalnie zaczynamy weekend z Tanecznym Radiem. Kto dzisiaj na start? Specjalista od dobrego początku każdej imprezy. Calvin Harris, Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Zapraszam na 2 godziny fajnych brzmień. Cześć!

To nie jest tak, że chwilę go nie ma, że jest w związku z tym na wakacjach i nic nie robi. Purple Disco Machine to jest kopalnia hitów, a że zbliża się sezon letni i wakacyjny, to na pewno przygotował dla nas masę dobrej muzyki. Tak jak na przykład ta piosenka sprzed momentu, trochę w stylu Daft Punk. Disco Sherry w Tanecznym Radiu. A za chwilę kolejna nowość, tym razem od Jazzy, a później jeden z moich faworytów na lato 2026. Just the way you are w nowym wydaniu od Milki i Davida Getty. Taneczne

0: Dub Dogs w Tanecznym Radio. How does it feel? Kolejna piosenka, która ma ledwie 2 minuty, ale można sobie zapętlać, bo ten motyw muzyczny jest w niej bardzo spójny i na pewno się szybko nie znudzi. Za chwilę szok, prawie 3-minutowa piosenka. Fajnie wpada w ucho. Jak dobrze pamiętam, to chyba tydzień temu premierowo zagrałem ją w Tanecznym Radio i zebrała sporo pozytywnych ocen i recenzji. Sorry Papi, Topic i Becky G u nas już za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura.

0: Summer Again, Kim K w piątkowym tanecznym radio. Fajnie i szybko wpadający w ucho motyw muzyczny. Będziemy do niego wracać co jakiś czas. A teraz coś nowego w stylu tych najlepszych wakacyjnych numerów ostatnich lat. Może to oni w tym roku będą rządzić w naszych głośnikach. Kto wie? Dance Palace, Let You Go Go w tanecznym radio.
1: Radio Jura.

0: Vintage House, czyli gatunek muzyczny, który szybko wkracza na rynek muzyczny, to Yearbox z singlem Graceland. A na tym rynku od dawna jest już trend przerabiania hitów sprzed lat. No to za chwilę Tiamo w nieco odświeżonej wersji, a później coś z klasyki Eurodisco. Pamiętacie pewnie numer The Colors of My Dreams od BG The Prince of Rap. Będzie okazja, by sobie przypomnieć w Tanecznym Radiu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: A nie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Jest już 21, obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale teraz posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata.
6: Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach. Część oddziału była już w Polsce lub w drodze, oświadczył w Kongresie Stanów Zjednoczonych dowódca sił lądowych.
7: Generał Christopher Leniw przyznał, że nie wie, czy Polska była informowana o planach wstrzymania przerzutu. Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił to jako policzek wymierzony w Polsce.
6: Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję, lepsze wyjaśnienie.
7: Ocenił kongresmen Don Bacon, emerytowany generał amerykańskich sił lądowych.
6: Nie ma zgody na organizację koncertów w Łazienkach Królewskich i w Parku Agricola.
7: Takie oświadczenie wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
6: Organizator cyklu Let's Make Them Care zgłosił 3 lokalizacje koncertów. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agricola.
7: To pokłosie skandalu związanego z organizacją koncertu techno dla kilku tysięcy osób w wilanowskim muzeum.
6: Magdalena Kreinder, witamy serdecznie, Magdaleno. Żadna instytucja nie zwracała się do mazowieckiego konserwatora w tej sprawie, prawda?
8: Nie było ustalonych dat tych koncertów. Miasto nie otrzymało też od organizatora zgłoszenia zamiaru zorganizowania imprezy masowej. Łazienki Królewskie potwierdziły, że na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego nie są planowane i nie odbędą się koncerty w ramach tego cyklu, a miasto po kontrowersyjnym koncercie w wilanowskim muzeum wycofało swój patronat nad cyklem. Powołany od dziś na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewnia, że podobnych imprez w tym miejscu nie będzie.
9: Wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort i zostali urażeni tym, że w takim miejscu odbyła się tego typu impreza.
8: Mówi Piotr Gurajec. Po całonocnym koncercie w Wilanowie trwa odbudowa trawnika, a wolontariusze sprawdzają gniazda i dziuple ptaków, żeby ocenić, jak całonocny hałas wpłynął na kondycję zwierząt.
7: Jutro w Turynie początek wielkich siatkarskich emocji.
6: Rozegrany zostanie turniej finałowy Ligi Mistrzów. Zagrają w nim dwa polskie zespoły. Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa.
7: Wojciech Marczyk.
10: Fani polskich zespołów zjeżdżają się już tutaj do Turynu. W Inalpi Arenie trwa teraz trening siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy jutro wieczorem zagrają z Ziratem Ankara, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski, Tomasz Fornal.
11: Na pewno fajnie będzie zobaczyć Tomka po drugiej stronie siatki. Wymieniliśmy jakieś pierwsze uszczypliwości.
10: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Jutro o 17:00 mecz projektu z włoską Perugią, której graczem jest Kamil Semeniuk.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
5: Jeśli ktoś sobie kupił nowy parasol i chciałby go sobie przetestować, to proszę bardzo, w ten weekend będzie można w każdej konfiguracji, bo będzie padać i w sobotę, i w niedzielę. Na termometrach w Częstochowie 12 stopni. To tyczy się soboty, to tyczy się niedzieli i nawet poniedziałku.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
5: 15 maja, pogodowo jak słyszeliśmy, będzie tak sobie, więc może to jest dobry weekend, by się skupić na muzyce. Polecamy się, oczywiście, że tak. Alex Warren na początek tej godziny z piątkowym tanecznym radiem, a później Alex Gaudino z Shiną i ich energetyczne Watch Out. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Sety w tej godzinie też się pojawią. Damy radę.

0: Są takie piosenki, które nie tekstem, a samą melodią informują nas, że jest weekend albo że ten weekend jest już bardzo blisko. Myślę, że tak jest z piosenką Gloria w tym wydaniu. Agatino Romero i Umberto Tozzi w Tanecznym Radiu. No to przed nami teraz numer, który spowoduje, że poczujemy już weekend. To Die For od Toflo i Jax Jonesa w Tanecznym Radiu. Dajmy głośniej radio.
1: Radio Jura.

0: Jeden z takich klasycznych motywów muzyki Eurodisco. Jak myślę o tej muzyce, to mam w uszach właśnie takie dźwięki jak te sprzed momentu. Dreams Will Come Alive od Two Brothers on the Fourth Floor. A za chwilę pierwszy dzisiejszy set. Na start Safri Duo i Velil w fajnym remiksie LL, a później Have You Ever Seen the Rain Roda Stewarta w nieco podkręconej wersji. Polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny.

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: takiej wersji Everything I Do od Anne Winsborne to jeszcze nie słyszałem. To jej największy hit jak dotąd. Zawsze mówię jak dotąd, bo nigdy nie wiadomo, czym nas zaskoczy muzyczny świat. Florida zrobił to naście lat temu singlem Good Feeling. W numerze są wstawki z jednego z hitów Etty James, a do tego można tam usłyszeć motyw muzyczny od Avicii'ego, który był jednym z producentów tego numeru. No to zagram za moment w tanecznym radiu, a jeszcze jedno, pamiętam, że w teledysku przez pół sekundy, może trochę dłużej, można było zobaczyć Snoop Dogga. Taką sobie zabawę wymyślili.
1: Taneczne Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Po reklamie.

0: taneczne. Radio Jura.
1: Reklama.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są...

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 22:00 w ten piątkowy wieczór czas sprawdzić kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
3: Deficyt budżetu państwa wyniósł już ponad 89 miliardów złotych. Takie są szacunkowe dane resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia. Stanowi to prawie 33% deficytu zaplanowanego na ten rok. Z kolei dochody budżetu za ten okres to 29% tegorocznego planu. Wyniosły 187 miliardów złotych. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły minus 23 miliardy 700 milionów złotych. Protest w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów i reprezentujący ich Związek Solidarność nie zgadza się z decyzją dyrekcji o zwolnieniu kilkunastu pracowników, w głównej mierze aktorów. Zwolnienia objęły już lub obejmą 12 aktorów. To 1/4 zespołu aktorskiego, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień, wyjaśnia Stanisław Melski, przewodniczący Teatralnej Solidarności. W Tatrach wciąż są miejsca, z których można zjechać na nartach. Tatrzański Park Narodowy wciąż dopuszcza możliwość zjazdu z rysów, ale nie jest to atrakcja dla każdego narciarza.
4: Wybieranie się na nartach na rysy winno być poprzedzone zastanowieniem się nad własnym poziomem narciarstwa. I jest to zdecydowanie zjazd wysokogórski wymagający. Pamiętajmy o tym, że to odpowiedzialnością narciarza jest stworzyć przestrzeń dla pieszych, piechurów.
3: Ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Słynny francuski aktor Vincent Cassel jest jedną z gwiazd festiwalu w Cannes. Ma na koncie świetne role, m.in. w kultowym filmie Nienawiść, we wstrząsającym obrazie Nieodwracalny, czy w słynnym dreszczowcu Czarny Łabędź. Jako bardzo małe dziecko oglądałem wszystko. Pamiętam, że uwielbiałem naprawdę głupie filmy. Dziś właśnie tak o nich myślę. Nie wstydzę się tego, ale czasem zastanawiam się, jak to mogło mnie aż tak interesować. A kiedy naprawdę wciągnąłem się w kino, zacząłem świadomie wybierać filmy i naprawdę je odkrywać. Powiedziałbym, że Fellini pozostaje dla mnie najważniejszy. Aż do dziś.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Na koniec jeszcze ważne informacje pogodowe, w zasadzie jedna ważna, bo będzie lać w ten weekend w Częstochowie, do tego nie za ciepło, 12 stopni w sobotę i w niedzielę i nawet w poniedziałek, ale z dobrych informacji to od wtorku ma się robić i cieplej, i słoneczniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Kończymy taneczne radio w piątkowy wieczór, ale nasze weekendowe playlisty są do waszej dyspozycji. Polecamy się, a ja dziękuję za dziś i za ten tydzień. Łukasz Jakubczyk, miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!
8: Radio Jura.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Radio Jura.

jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.